Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok był

0: Max.
1: RMF Max.
2: Tak niewiele brakowało, abym zniknął. Tak niewiele brakowało, bym nie wrócił. Grałem czysto, nawet jeśli było przykro. Stracę wszystko, będę miał swoich ludzi.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa. Hity na
2: maksa. Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Nałożone jest do pieca od samego rana i aż grzeje. Fire, fire i shim za RMF Max. Dzień dobry!
1: Dzień dobry wszystkim, to jest poranek w RMF Max i też od razu wjeżdżamy z pytaniem, bo wiemy, że nie śpicie. Jaka praca nie śpi o tej porze? Bo tak. Nas to zawsze ciekawi, tym bardziej w piątek, nie?
0: Nie śpię i jestem dumny i gdzie pracuję też jestem dumny i wszyscy się poznajemy, pozdrawiamy i jest jedna wielka, pełna, maksowa ekipa. Także
1: teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na naszego Instagrama, wysyłasz nam głosówkę, w szczególności zobacz, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś, że to jest bardzo proste. Taką głosówkę nam wysyłasz, my to potem puszczamy na antenie. Każdy jest zadowolony, ekipa poranna jest gotowa.

0: Robin Schulz nas grzeje od samego rana w RMF Max, to jego numer Take It Slow, ale też grzeje temat benzyny.
1: No, chcielibyśmy, żebyście mieli dobry humor od samego rana, dlatego puścimy wam odcinek gangu benzyniaków.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
1: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
1: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
1: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!

0: to jest facet nie z tej ziemi, bo to jest Bruno Mars, a wy słuchacie RMF Max.
1: Wy też za chwilę posłuchacie Flesza, czyli najważniejszych informacji o poranku, ale za chwilę też się przekonamy, jaka praca nie śpi, więc wariacie, to jest ostatni moment, żeby do nas nagrać głosówkę, gdzie pracujesz o tej porze i dlaczego jesteś na nogach od godziny 6.
2: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Iwona Szmaniec. Zapraszam na Flash. Prawomocny wyrok zapadł w sprawie kradzieży biżuterii wartej 1 000 000 euro, do jakiej doszło w Sopocie. Jeden z mężczyzn, którzy brali udział w napadzie z 2023 roku, został skazany na 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny. Sprawcy to obywatele Kosowa.
3: To był właściwie cały jubilerski skarbiec, m.in. 300 pierścionków, 300 par kolczyków, naszyjniki i bransoletki, złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy i szafiry. Szwed wcześniej prezentował je na targach w Gdańsku. Kiedy zatrzymał się przy restauracji w Sopocie, sprawcy wybili tylną szybę w jego aucie i zabrali walizki. Postępowanie, które toczyło się wobec drugiego mężczyzny, który również pochodzi z Kosowa, zostało właśnie zawieszone, bo mężczyzna nadal się ukrywa.
2: O czym informował Stanisław Pawłowski.
4: To jest RMF Max.
2: A teraz w RMF Max zaglądamy do świata medycyny. Roboty coraz częściej trafiają na sale operacyjne, ale to wciąż lekarz decyduje o każdym ruchu skalpela. Jak w praktyce wygląda taka współpraca chirurga z maszyną?
5: Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali, bardzo ściśle kontrolując wszystko, co się dzieje. Roboty chirurgiczne, w odróżnieniu od robotów kuchennych i sprzątających, nie robią niczego same. No my siedzimy cały czas przy konsoli, cały czas każdy ruch, który jest wykonany wewnątrz pacjenta, jest wykonany ręką chirurga.
2: Mówił dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. We Fleszu zostajemy jeszcze w stolicy Małopolski. Teraz prawdziwa gratka dla miłośników aktywności, którzy chcą pomagać. Zbliża się 8. edycja Krwiobiegu. Impreza odbędzie się 3 października na bulwarach Wiślanych u stóp Wawelu. Jak się zgłosić?
6: Zapisywać się możemy przez stronę lumisport.eu, poprzez kliknięcie elektroniczne zapisy, a następnie na naszą ikonkę.
2: A jakie trasy przygotowali organizatorzy?
6: Możemy wybrać dystans 5 km, 10 km, trasy Nord Walking oraz bieg dla najmłodszych na 100, 200 oraz 400 metrów.
2: Mówiła Wiktoria Strzelczyk z Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który organizuje Krwiobieg. Teraz szybka zmiana tematu. Nowe uprawnienia mają już strażnicy miejscy w całej Polsce. Dotyczą one takich obszarów jak ochrona autorytetu

0: służb czy bezpieczeństwo ruchu.
1: Dokładnie z dniem 15 września tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni miejscy mogą nakładać grzywny w drodze mandatów karnych.
0: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Na koniec flesza krótkie zaproszenie do Stołecznego Pałacu Kultury i Nauki. W Galerii Studio można oglądać nową wystawę Brudne Strony. Trafiły na nią prace m.in. Karola Radziszewskiego. Ekspozycja będzie dostępna do 27 listopada.
2: Ja nie śpię, bo trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Dlatego nie śpię od 4. Pozdrawiam.
3: No wiadomo, od 4 to nie śpią już najlepsze wariaty, także ekipa już jest na nogach, wiemy, że wy tak samo jesteście postawieni, więc mówimy wam wielkie dzień dobry!
4: Dzień dobry i 3 minuty po godzinie 6, wstawaj, nie udawaj, a do tego jeszcze to, co najlepsze możemy mieć dla was w piątek, czyli talk to you i another.
3: Myślałem, że kebaba przywiozła. No, wiadomo, to jest to Karola, nie?

0: To jest RMF Max, no i tak płynie piątek razem z nami. To David Guetta w RMF Max 9 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i czekamy, ekipa, na wasze głosóweczki cały czas, a dosłaliście ich bardzo sporo. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie i poznajcie się wszyscy.
4: Ludzie.
3: Bo to jest to radio rano.
5: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
4: O, kopalnia odkrywkowa. To ciekawe, co dzisiaj zostanie odkryte, nie? Może coś poza węglem.
6: Kurier Warszawa. Jedziemy na magazyn znowu. Przewalić 1000 paczek.
0: Ale to już święta są, że 1000 paczek?
4: To dla jednej osoby tylko, nie?
7: Kto nie śpi, oczywiście, że służby komunalne. Śmieci się same nie wyniosą.
3: No właśnie, no i dobrze, no i
4: no tak, wiadomo, no.
3: No i dziękujemy.
0: To jest potwierdzona informacja.
4: No, służba nie drużba, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi na świecie, my byśmy chcieli naprawdę z wami pracować, bo to jest taki humor, to jest taka energia, to są takie osobowości.
3: Ale czekaj,
0: to tak
3: sobie
0: w RMF Max jest.
3: Myślę, że my z wami pracujemy, co nie?
0: My z wami pracujemy, no, tak, to jest najlepsze na świecie, naprawdę.
4: Bez was nie ma tego programu.

0: Armin van Buuren. Dodaję wam mocy, dodaję wam energii. I tak działa właśnie poranek w RMF Max. Jest 6:17. Posłuchajcie tego, co się dzieje w świecie naukowym.
1: Tak jest, jak leżycie jeszcze w łóżku, to będzie o was, bo naukowcy pochylili się nad wystawianiem stóp spod kołdry. Tyle, że jeszcze przed zaśnięciem. No i okazuje się, że ciało to robi zupełnie bez naszego świadomego udziału. I to jest naturalny odruch, żeby obniżyć temperaturę ciała, żeby nam się po prostu lepiej spało.
2: A to dlatego, no.
3: A to nie jest dlatego, że co, że jak wystawisz nogę spod kołdry, to że cię potwór obgryzie kawałeczek.
0: Znaczy nie, no pomaga, pewnie, że pomaga. A przy okazji dotykanie nogą ziemi pomaga też na helikopter.

0: po polsku też, żeby to brzmiało nieźle. Piątek, piątek, piątek, 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i dobrze jest w piątek znaleźć szybko klucze, żeby szybko zamknąć wszystkie tematy i zacząć weekend.
4: Klucze, zaraz, gdzie są moje...
3: No właśnie.
0: Słuchajcie, dzisiaj pytanie brzmi... Gdzie są moje klucze? A właściwie pytanie, na które wy odpowiadacie, to jest, w czym Mateuko dzisiaj schował klucze?
3: No i ważna informacja jest taka, że tutaj nie ma poprawnej odpowiedzi. To znaczy, ja zalewa za nią, nie pytamy.
4: Nie ma poprawnej i nie ma złej. Należy napisać po prostu, co wam przychodzi do głowy i razem się z tego pośmiejemy, zrobimy innym ludziom dzień. Wszystkim razem zrobimy sobie dzień i na tym polega to radio.
0: To jest właśnie to, że wy to radio tworzycie. Także teraz wchodzisz na Facebooka albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz głosówkę, gdzie twoim zdaniem są dzisiaj klucze. I wszyscy razem się bawimy. Weź zatrząść tym jeszcze. Na pewno to zgadną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: bez końca.
1: Oskar, czym na śniadanie? No wiemy, co lubicie. To jest RMF Max i 9 minut po wpół do 7. No i co, gdzie są klucze? To było pytanie do was.
2: Ekipa, to jakie wy macie pomysły, to jesteście po prostu niemożliwi. Tyle chciałem powiedzieć.
3: Nie zawiedliście. No nie, jak kiedyś zgubię też portfel, to się odezwę.
2: To na pewno. Posłuchajcie, jakie macie propozycje, w czym są dzisiaj ukryte klucze.
4: Klucze są u woźnego w skrzynce.
3: A woźny pod stołem, no.
2: Wiadomo, i trzęsiemy nim.
5: Witam, klucze znajdują się w pudełku siadaniowym. Pozdrawiam wszystkich techników. Pa!
2: Uważaj tylko jak gryzie, żeby nie pomylić z bułką.
6: Hej, myślę, że kolega klucze schował tak jak moja koleżanka wczoraj do wózka dla dziecka.
1: No wiadomo, wszystko co najważniejsze w jednym wózku.
7: Coś mi się wydaje, że te klucze są w takim tym, co wygląda jak tego ten i jest tego tam.
1: A,
2: no i ten był najbliżej, no to właśnie. Max. Jesteście niesamowici, po prostu nie ma wstawaj, nie udawaj. Aha. Bez poranka RMF Max nie ma bez ich poranej ekipy. Ale gdzie są klucze? Rozwiązanie?
3: Aha, są w taki, to jest na dokumenty.
1: Nie próbuj
3: takie,
1: tego tłumaczyć.
3: Pudełko na dokumenty.
2: No, dokładnie.
8: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Jak Rihanna was budzi o poranku, to wiecie, że macie to w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: 6:49 i od razu najważniejsze tematy poranne, bo willa z Sophie Loren, czyli włoskiej modelki, jest do kupienia, a właściwie podchodzą już do jej sprzedaży właściciele 3 razy. I nikt absolutnie tego jeszcze nie wziął.
0: Więc ja chcę to kupić.
2: Ładne jest.
3: Już niech ktoś to wreszcie kupi, no przecież no, ile to może kosztować? Nie wiem, ze 3 baki paliwa?
1: RMF Max.
3: No chata piękna, no.
2: Chata piękna.
3: Mieszkałby.
2: No ale jednak to paliwo, nie? Tej mi pala i loser. Jest 10 minut do 7:00. Wstajemy wszyscy.

0: Wiemy, co lubicie o poranku. Danny, If Only You i 5 minut do godziny 7. I teraz w radiu będzie o tym, co można sobie obejrzeć.
1: Najważniejsze informacje macie właśnie u nas. Macie w poranku RMF Max. Lalkę można już oglądać od wczoraj na streamingu. A już na koniec miesiąca, a przypominam, mamy wrzesień, Lalka też będzie w kinach na wielkim srebrnym
0: ekranie. Ale to będzie coś innego.
2: Czyli jest serial, zaraz będzie film. Ciekawe, kiedy będzie książka. A nie, czekaj, to już chyba jest.
1: Ty mu powiesz, czy ja mu powiem?
0: Ale na maturze to tego na pewno nie będzie.
1: Nie, na pewno nie. Mateusz czeka na streszczenie. A my czekamy na Flesza, sport i prognozę pogody. To punktualnie o 7 w RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdy.

0: litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Trzeba teraz nadstawić uszu, bo z oczami może być trochę gorzej. Jest siódma, to Kinga Nyga i Flash w RMF Max.
8: Dzień dobry. Mglisty poranek w południowo-wschodniej części Polski. Jeszcze do godziny 10 mogą się utrzymać trudne warunki na drogach w Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Miejscami widoczność spadła poniżej 200 metrów. To może być jedna z najważniejszych deklaracji dotyczących obecności amerykańskich wojsk w Polsce od lat. Donald Trump zapowiada, że rozstrzygnięcie w sprawie stałej bazy wojskowej jest coraz bliżej.
9: Wspaniała wiadomość i odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy USA w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Na razie nie wiemy, czy do Polski przyjechaliby żołnierze prosto z USA, czy na przykład z Niemiec w ramach zmian w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Pentagon opracowuje obecnie nową strategię.
8: O czym z Waszyngtonu mówił Paweł Żuchowski. Czy potrafimy oszczędzać? Za godzinę sprawdzimy, w jakiej kondycji są nasze domowe budżety. Powiemy też o dynamicznej relacji pieniądze-student. Bądźcie z nami. A już teraz worki w dłoń i do działania. W całej Polsce rozpoczyna się dzisiaj finał 33. akcji Sprzątanie Świata. Do niedzieli tysiące wolontariuszy będzie sprzątać lasy, parki, brzegi, rzeki, jezior. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci i każdy z nas może się aktywnie przyłączyć. Dni są coraz krótsze, poranki chłodniejsze. Wielu z nas częściej mówi o zmęczeniu i spadku energii. Są jednak bardzo proste sposoby na jesienną chandrę, to ruch i kontakt z drugim człowiekiem.
10: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
11: Rozmowa.
10: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
11: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
10: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku?
8: No proste, no to pytajmy, rozmawiajmy ze sobą, a radziła prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Schulz. Rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
8: Na początek piłka nożna, no i nie najlepsze wieści, tak delikatnie mówiąc. Najpierw Londyn. Lech Poznań przegrał z Crystal Palace 0-4 mecz w Lidze Europy. Na trybunach było wielu kibiców kolejosza.
12: Mimo to przegranej odbieramy to pozytywnie. Cieszymy się, że możemy tutaj być w całe święto.
13: Jeszcze kilka lat temu takie wyjazdy i granie z drużynami z Premier League to było kwestia marzeń. A dzisiaj to spełniamy i za rok pokażemy wam jeszcze więcej.
8: No i proszę, jaki optymizm. A w Bielsku Białej polskie piłkarki przegrały z Kolumbią 0-1 po pechowym samobójstwie Martyny Martczak, by występ na Mistrzostwach Świata do lat 20 kończą na 1/8 finału. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wisła Płock po zaciętej walce do ostatnich sekund wygrała 25-24 z niemieckim Melsungen.

0: tygodnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Gęste mgły o poranku na południu i wschodzie kraju, później więcej chmur na północy, tam też przelotny deszcz, nad morzem niewykluczone burze, ale na południu już dużo słońca, jeżeli chodzi o temperaturę. 17 stopni w Koszalinie, 19 w Gdańsku, Białystok 20, Warszawa 21, a w Krakowie 22 stopnie. No ale źle być nie może, kiedy mamy piątek, weekend na horyzoncie, no i jeszcze piękną sobotnią pogodę.
1: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max, śmiejemy się razem od rana.
3: No i wiadomo, przecież pada, nie pada, najważniejsze, że jest piąteczek i za moment w kalendarzu nasz wspaniały weekend. 7:03 w RMF Max. Kinga, dziękujemy bardzo serdecznie.
4: Do usłyszenia za godzinę.
2: Wrócę.
4: No a my co? No robimy po raz kolejny ostatni dzień lata, ale jeszcze tego lata mocno się tutaj trzymamy, no bo skoro weekend, to fajnie, żeby też było ciepło. To jest RMF Max.

0: Saint-Tropez. Witamy w Saint-Tropez, ale co się dzieje z ciałem przy tym numerze? To jest DJ Antoine oczywiście, a to jest RMF Max 7.9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, na sygnale wjeżdżamy, bo wszyscy okazuje się, chcemy być w Polsce policjantami i policjantkami. W tym roku padł absolutny rekord wszechczasów. Mamy aż 104 tysiące funkcjonariuszy. No. Tak dobrze w Polsce nigdy nie było. No, jesteśmy tak bezpieczni.
4: Jest. No tak to jest po prostu. Pokolenie JP na 100% po prostu poszło do roboty.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: No pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie.
4: Tak jest.
3: Służby mundurowe.
4: Kłanianko. Uchylamy sam pas, czapeczki.
3: Jesteśmy tu grzeczni, jak coś. Proszę nie przyjeżdżać.

0: I Lajoks, Lawinia i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 7. Czas najwyższy się obudzić, bo to jest wstawaj, nie udawaj.
1: I pora na naszą zabawę. Do tablicy zapraszam, i w której można wygrać stówkę kieszonkowego.
2: No i to jest super informacja. Co trzeba zrobić? Teraz uwaga. Wyślijcie na numer 3001 SMS-em najciekawszą, najzabawniejszą, najbardziej, uwaga, matematyczną nazwę waszej porannej drużyny, która teraz jedzie pewnie razem do szkoły.
1: Ponieważ dzisiejsza kategoria to matematyka. Będziemy sprawdzać zakres wiedzy z podstawówy. No i wszyscy razem będziemy się śmiać z tego, jak odpowiadamy, ale też przy okazji przypominać sobie. Dlatego jeśli macie w samochodzie bąbelka, pomoc naukową, no to tym lepiej, bo możecie spytać, co było ostatnio na lekcji, podyskutować. Wiecie, o co chodzi. Matematyka.
0: Więc teraz na 3001 wysyłasz najciekawszą, najzabawniejszą i najbardziej matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
2: Koszt jak za zwykłego SMS-a, SI 3001. Najciekawszą ksywkę waszej drużyny. We'll be right back.

0: To jest cisza przed burzą, to jest Sia i kawałek Unstoppable, a teraz dopiero będzie zabawa o 7.27.
1: Wstawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: No, po minach widzę, że zabawa do tablicy, proszę, zapowiada się piorunująco.
3: No spoko, że to powiedziałeś.
2: Aha.
3: Zapraszam do tablicy.
2: Kto jest z nami?
3: Mateuko.
0: Dzisiaj jest z nami Dominika. Siemano, Dominika.
4: Cześć, cześć.
0: Dominika, nazwa twojej drużyny to?
4: Czwórasy.
3: Kto z nami jest?
0: No, to i tak jest za dużo na Mateuki, ale dobra,
2: tak,
0: dawaj.
2: Tak, ja byłem z matematyki prymusem, zawsze na trójkę dociągnąłem.
0: Wymieniaj ekipę, kto jest w twojej ekipie?
4: Jasiek, Bartek i Dominika.
3: Witamy w RMF Max. No dobra, to co, Mateuko gotowy?
2: Tak, matematyka z zakresu podstawówki. Dzisiaj będę grillowany ja.
3: Klasa piąta.
2: Przyjmę to, zobaczymy jak.
0: Dominika, proszę bardzo, zadajesz pytania, a Mateusz się będzie pocił, żeby na nie odpowiedzieć.
4: Dobra, no to pierwsze pytanie takie proste. Mhm. Ile to jest 4 do potęgi trzeciej?
2: 16 razy 4, 40.
0: Czyli zna potęgi, no?
2: 6 razy 4, 24, 3. 64?
4: Proste.
0: To było proste, tak?
2: To było dobrze?
4: Tak.
2: Ja, dobrze. Ale się upociłem.
0: Ale on to liczył na palcach, nie? On potrzebuje liczydła. Dobra, Dominika, dawaj drugie pytanie.
4: Dobra, drugie to wiedzowe. Jaki jest wzór na pole trapezu?
3: O matko, litości nie masz, kobieto.
0: Wow, co? Z delty to obliczysz pewnie, nie? Zaraz.
5: 4 do potęgi czwartej.
2: Dobra,
5: no.
2: Kochani, powiem szczerze, że pamiętam na kwadrat. Plus te dwa trójki. To zdradź nam wszystkim, bo już nie będę się błaznował.
4: A plus B razy H plus 2.
3: No, proste przecież. Używamy codziennie.
0: No, na H to on zna dopiero inne rzeczy, nie?
2: Wow.
1: Pamiętaj.
2: Aż mnie skotangensowało normalnie. Dominika, dzięki serdeczne.
3: No i kieszonkowe leci do ciebie i do chłopaków. W takim razie stówka od RMF Max. Wydajcie na głupoty śmiało.
0: Na trapezy.

0: Jest Axwell, jest poranek, jest 7.38, najlepsze bęgery tak, żebyście od razu byli na obu nogach.
1: Nogach.
0: Na girach obu.
2: I żebyście mieli porcję ciekawostek od rana informacji, polski siatkarz Artur Szalpuk ma nietypową pasję, bo zbiera... O, co zbiera?
0: Butelki na kaucję.
2: Nie. Zbiera karty Pokémon, tak. I wow. Ma ich grubo ponad 1000. No jak te piłki jako przyjmujące złapał wszystkie, no.
3: Ja nie wiem, czy dobrze się tak chwalić, bo nie wiem, zaraz inne reprezentacje wypuszczą swoje Pokémony i wcale nie będziesz tak łatwo wygrywać.
2: No na pewno.
0: A jego ulubiony to jest ten. Raz, dwa, czu!
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross. Teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Citroen. Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
16: A odkąd nie robię rano śniadań? Mam sporo czasu.
15: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
16: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
15: W tej obok biura?
16: Właśnie w tej.
17: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
18: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF.

0: Kawa niepotrzebna, kiedy gra RMF Max. Tobi Romeo i Fly High u nas w poranku.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jest 7:49 i w końcu nadszedł czas, żeby dostać informację, którą potem można podawać sobie śmiało w pracy.
3: Bardzo proszę, już jutro.
0: Miałaś mówić!
3: I już jutro w Warszawie, słuchajcie, przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram M2026. I to naprawdę jest serio rzecz. 26 krajów ma swoje reprezentacje. Drużyny z całego świata składające się z motorniczego no i z pomocnika.
4: I jakie konkurencje? No nie wiem, ale może czy się zmieścisz między samochodami, jak bardzo się spóźnisz, blokowanie kasowników na czas, albo kto zrobi najniższą temperaturę przy otwartych oknach w upale.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: A, ciekawe też, czy podczas konkurencji wbiega kanar sprawdzić, czy ludzie mają bilety.
3: No i ciekawe, czy hydration break jest na zajezdni. Pozdrawiamy.
4: Motorniczych.
0: Kochamy
3: super,
0: was tramwaje.
3: Że jesteście.

0: To, co mamy najlepsze, gramy dla Was w RMF Max 5 minut przed godziną 8. Avicii i Level, za to jest Wstawaj, nie udawaj. Flash, no, prognoza pogody za moment.
1: Za moment.
2: Haaland.
3: Co się stało? Haaland kupił najdroższą książkę w Norwegii i podarował ją w bibliotece w swojej wiedzinnej miejscowości Brynę.
1: Ale to jest super w ogóle akcja, nie? Że piłkarze czytają książki, nie? Tak. Bo ja nie chcę być złośliwa, ale u nas piłkarze to do biblioteki trafiają jeszcze rzadziej niż do bramki. A za chwilę ważne informacje, Flash Sport i prognoza pogody. Punktualnie o 8.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Piątek o 8:00. Wszystko, co najważniejsze macie w RMF Max. Flash, sport, pogoda i Kinga. Nyga, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mgła utrudnia pracę lotniska w podkrakowskich Balicach. Samolot lecący z Salonik został przekierowany do Ostrawy, a rejs Sofii wylądował w Katowicach-Pyrzowicach. Jeżeli macie zaplanowany poranny lot z Krakowa, sprawdzajcie komunikat od przewoźnika. Alerty RCB to niemal codzienność dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Komunikaty o zagrożeniu z powietrza otrzymali m.in. wczoraj, o czym informowaliśmy na naszej antenie. Jak na nie reagują?
8: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
9: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
10: Ja się dowiedziałam już po fakcie, bo miałam telefon odłożony.
11: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
10: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
11: Był komunikat o tym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, bo jest zagrożenie atakiem. Co pani robiła wtedy?
10: No w sumie nic.
7: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga. By mieszkańcy wschodniej Polski mogli precyzyjnie ocenić skalę niebezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów. Od teraz będą 3 nowe warianty informujące o niskim, wysokim lub bezpośrednim zagrożeniu. Koniec miesiąca dla wielu oznacza jedno, kalkulator w dłoń. Wielu z nas musi ograniczać wydatki, a odkładanie pieniędzy nadal pozostaje wyzwaniem. Mateusz Brożek przejrzał najnowsze wyniki badań dotyczące kondycji finansowej Polaków.
12: Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędzanie nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas.
7: Rosnące koszty życia odczuwają wszyscy, również studenci. Z najnowszego raportu Portfel Studenta wynika, że miesięczne wydatki przekroczyły już 4000 zł. Największe obciążenia to wynajem mieszkania, jedzenie i czesne. Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą, choć ponad połowa pesymistycznie ocenia swoje perspektywy na rynku pracy. Ale jest też pozytywny trend. Niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze i wcale nie są to oszczędności na zupkę chińską, bynajmniej to kwoty przekraczające 250 zł miesięcznie.
5: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: Za niecałą godzinę selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban ogłosi powołania na długie zgrupowanie reprezentacji. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Lig Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Zanim zacznie trenować kadra, to najpierw 9. kolejka Ekstraklasy. Dzisiaj 2 mecze. Najpierw Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków. Wieczorem Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Iga Świątek planuje zakończenie sezonu. Jej ostatnim tegorocznym występem będzie pokazowy turniej w Seulu. Wcześniej czeka ją jeszcze rywalizacja w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Jesień jeszcze, wrzesień się jeszcze broni, ale jesień coraz odważniej wchodzi na scenę. Co mnie, jesieniary, absolutnie nie martwi. Dzisiaj najwięcej chmur na północy i zachodzie, także przelotne deszcze, nad samym morzem niewykluczone burze. Najwięcej szczęścia mają dzisiaj mieszkańcy południa.

0: południa kraju, tutaj po południu najwięcej słońca. 17 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 21 stopni w Warszawie i 22 stopnie w Krakowie. A jutro nie dość, że sobota, to jeszcze pogodna, nigdzie nie powinno padać.
1: Super, no weekend, no słońce, nie ma na co narzekać.
2: To o tym marzyliśmy, jak były te upały po 40 stopni, także luzik, oddech.
0: Dla mnie ideał.
2: Jest
0: tym.
2: Fajnie, to jest właśnie poranek. 8:04.
1: Szósma. Kliber, Karola, Matełko, jesteśmy z wami do 9:00. Dzień dobry, fajnie, że słuchacie.
2: Jademy z tym dalej.

0: David Guetta, One Republic. To jest kawałek, który wam robi dzień. 8:10.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Nie chcemy, Mateusz, powtórzę. Nie chcemy brać ślubów, słuchajcie.
0: No,
3: my Polacy,
0: co?
3: Tak. W 2025 roku pobiliśmy swój własny rekord. Zawarto najmniej małżeństw od czasów II wojny światowej, słuchajcie.
4: Ała!
3: No, no, zamiast tego podpisujemy takie umowy majątkowe.
0: No, no to też co?
4: Kto na tym może być smutny z tego powodu? No, wedding plannerzy, ale przede wszystkim producenci kopert. No.
1: Słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No, to potem dalej pociąga konsekwencje, nie? No, to nie można parkować na kopercie. A tam, dajcie spokój.

0: piątek w takim towarzystwie do pracy, no już jedzie się najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, Lykkeli i 20 minut po 8 w RMF Max.
1: A dla was ciekawostki od samego rana, słuchajcie, newsy. Ktoś ukradł gnój z pola. No przepraszam, ale powiedz po prostu.
2: No trzeba to,
1: ktoś
2: no.
1: się nie bał i Michał Nowacki, w sieci znany jako rolnik nieprofesjonalny, padł ofiarą takiego przestępstwa, przejechał na pole, był tam gnój, patrzy, nie ma. No co za bezczelność po prostu.
2: No niezły gnój, nie?
0: Ale kurczę, przy tym to musiała być no kupa roboty.
1: No i z pola, nie? No to było pole do popisu chyba.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Wróżka, prawdę ci powie?
17: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
16: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
18: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: I po reklamie.

0: z tej strony Krzywu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: jak ktoś jedzie na wesele albo się hajta dzisiaj, to dla was. Ray, Where Is My Husband w RMF Max o 8:30.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Problemy z benzyną się nie kończą, ale dzisiaj od nas dla was leci ostatni odcinek gangu benzyniaków.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Paweł Pompa,
0: reporterka Cecylia Cysterna,
4: Karol Kanistrowski, czołem benzyniaki.
0: Panie działaczu, nasi słuchacze są ciekawi, jak za litr będzie powyżej dychy, to czy zmieszczą się cztery cyfry na dystrybutorze? Jak tankować, panie działaczu?
4: Był ten program CPN, CBD, USB, a ja bym obiecał PPBZD. Paliwo powinno być za darmo.
0: A zapytajmy zwykłych ludzi. Panie Pawle?
5: Ja to się w ogóle pozbyłem problemów z benzyną, rozwiązałem je wszystkie i w końcu mam pieniądze. Auto sprzedałem. Mam miesięczny, przy okazji mam to w pompie. Pozdrawiam.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: od samego rana dobry humor macie dzięki RMF Max. Temper City i Self Aware też pomagają, a to jest wstawaj, nie udawaj.
1: A studia to nie jest tania sprawa i tego już się dowiecie z poranka RMF Max. No właśnie, za 2 tygodnie zaczyna się rok akademicki, a już są ludzie, którzy siedzą z kalkulatorami, abakusami i tak dalej i policzyli, że miesięcznie student w Polsce wydaje ponad 4000 złotych miesięcznie. Tam wiesz, na jedzenie, mieszkanie, no generalnie życie takie, nie?
2: Ciekawe, żeby się utrzymał na studiach. No, ale to nie, no to studenci powinni myśleć o przyszłości i grać na giełdzie. Na jakiej giełdzie? Na giełdzie kaucyjnej.
0: To są chyba ci studenci, co po prostu tankują diesla. No. To są oni, mówię wam. Reklama.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Monika?
2: I jeszcze ja, Madzia.
19: Hey, it's Teddy Swims.
5: Hey, yo, this is Eminem.

0: Wow, wow, wow. Fast Boy to jest, już żeby nie było wątpliwości, a to jest oczywiście RMF Max, 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: 8:49, tylko chciałem powiedzieć.
2: Super. Dobrze, dobrze, dziękujemy. Słuchajcie, później się wyprowadzamy od rodziców z domu.
0: No, aha.
2: No naprawdę, i to nawet później niż średnia europejska. Dom rodzinny opuszczamy w wieku 26 lat i 8 miesięcy dokładnie.
3: O Boże, no ale jak mam opuścić mamusię? No przecież bąbelek ma tylko 1400 tygodni, no.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No tak, to się zgadza. Tyle to jest lat, to miesiące razy 12.
3: Przeliczę dla ciebie, dobra?
2: Cię dzisiaj z
3: to jest 300 miesięcy.

0: 5 minut do godziny 9. Morandi zagrał swój hit Angels, a my zaraz więcej hitów po godzinie 9 i przy okazji też świeże informacje.
1: Będą hity pogodowe, słuchajcie.
2: Dociągniemy do 9 i punktualnie o niej będzie flash.
0: Dacie radę, ekipa, zostańcie z RMF Max.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.

0: kredyty od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuzka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Na zegarach 9:00, słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Rosyjskie rakiety znów blisko naszych granic. Polskie lotnictwo postawiono w stan gotowości, a RCB uruchamia nowe warianty ostrzeżeń.
9: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów.
8: Średni poziom alertu będzie dotyczył sytuacji, gdy atak będzie blisko naszej granicy, a niski, gdy działania będą prowadzone na terenie Ukrainy, dodaje Krzysztof Zasada.
6: To jest RMF Max.
8: We fleszło poranku jesteśmy z wami na drogach. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days, a to oznacza, że w wielu miejscach spotkacie policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie kierowców, pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogami. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jak pokazują statystyki, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy tych wypadków drogowych nie brakowało.
10: Na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1500 wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach.
8: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z wielkopolskiej policji. A jak słuchacie nas w Małopolsce, na Podkarpaciu albo Lubelszczyźnie, to noga z gazu. Do 10:00 mogą się jeszcze utrzymywać gęste mgły. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, a także części Świętokrzyskiego. Mgła może ograniczać widoczność do 200 metrów. Jak radzić sobie z emocjami, presją i przemocą? W Poznaniu ruszają warsztaty dla nastolatków. Na czym mają polegać? O tym nasza reporterka.
11: To program antyprzemocowy Sztama dla chłopców i młodych mężczyzn w wieku od 13 do 18 lat. Zajęcia oparte na rozmowach, ćwiczeniach i symulacjach sytuacji z codziennego życia. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać emocje, radzić sobie z presją otoczenia, budować pewność siebie i rozwiązywać konflikty bez agresji.
8: Tyle Renata Pasiut. Uczniów mogą zgłaszać nauczyciele i dyrektorzy poznańskich szkół. Nadchodzące 26. balonowe Mistrzostwa Świata to nie tylko podniebna rywalizacja. Organizatorzy przygotowali gigantyczny program atrakcji na ziemi, które zamienią miasto w tętniącą życiem strefę festiwalową. We fleszu po 9:00 jesteśmy także w Krośnie. W ten weekend miasto będzie mekką dla fanów adrenaliny. O strefie edukacyjnej, która w niedzielę na lotnisku, opowie Dorota Cząstka, dyrektor RCKP.
12: Będzie edukacyjnie, warsztatowo, będziemy mówić o balonach i innych maszynach latających. Oczywiście wieczorem atrakcja największa tegorocznej imprezy, oprócz setek balonów na niebie, pokaz lotniczy organizowany przez województwo podkarpackie. Będzie się działo na niebie.
8: Ten temat jeszcze wróci we fleszach RMF Max.
13: A skąd to tak ciągnie?
6: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: W całym kraju dziś przewaga słońca. Miejscami jednak mogą przydać się parasole. Tak będzie między innymi w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Na skali dziś w najcieplejszym momencie dnia od 18 kresek w Zielonej Górze, przez 20 w Białymstoku i Olsztynie, a do 22 kresek w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wiatr umiarkowany mocniej powieje nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niemal w całym kraju będzie sprzyjać dobrym humorom, jedynie na Pomorzu może dokuczać meteopatom.
6: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Polska oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: 4 minuty po godzinie 9:00. Wstawaj, nie udawaj, mówi mam.
3: Michiko,
2: oczywiście. Filip Piber.
4: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
2: Dziękujemy za dziś. Wspaniały był to piątek, ale piątek zapowiada się jeszcze lepiej, tylko trzeba zostać z RMF Max.

No i to jest właśnie odpowiednie tempo na piątek. Alabama 10, Moonlight i Ford of RMF Max. Weekend na horyzoncie, więc nie ma na co czekać, tylko trzeba odpalać. Ostatnie w tym tygodniu byle do obiadu. Piotrek Świderski po tej stronie. Zapraszam na najlepszy program do słuchania w pracy. Zostaję z wami jak zwykle do 12. Cześć! Oprócz mojego towarzystwa i fajnych newsów macie oczywiście zapewnione też hity na maksa. Dua Lipa, Be The One teraz, a za moment New Religion od Bebe Rexha i Faithless. Tutaj RMF Max.

dynamiczne brzmienie, które mimo upływu ponad 20 lat ciągle brzmi bardzo świeżo. Ecstasy i Andre Tannenberger, czyli po prostu ATB w RMF Max. Z końcem sierpnia wystartowała jego trasa po Polsce zapowiadająca nowy album i podsumowująca jego cały muzyczny dorobek, zatytułowana The Final Chapter Tour. No i jej najbliższy przystanek to Kraków i Szczecin w następny weekend, w piątek i sobotę. Później odwiedzi Rzeszów, Wrocław, Poznanie, Warszawę, Łódź, Gdynię, Białystok, Lublin i na wielki finał wpadnie do Katowic. Także gdybyście chcieli zobaczyć w akcji gościa, który jakby nie było ukształtował swoją twórczością gust muzyczny kilku pokoleń, to biletów szukajcie w necie. Wystarczy tylko trochę poklikać. A teraz z nami już Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max.

0: Nie tylko go coraz bardziej czuć, ale również słychać. Tak muzycznie rozgrzewamy was przed weekendem. Sylwa Bempa on tonight w RMF Max. Ale oprócz tego możemy rozgrzać wasze konta bankowe. Gwarantowany tysiak za samo odebranie telefonu, albo nawet 15 koła w piątkowym finale urodzinowego deszczu nagród. Jeśli chciałabyś się do niego wbić, to najpierw daj nam znać. Szczególnie teraz, bo właśnie w tym momencie aktywowałem rundę bonusową razy 650. No i to oznacza, że każde zgłoszenie na rmfmax.pl i każdy SMS za 3,69 z hasłem MAX pod 7327 ma moc 650 losów. Tylko zrób to teraz, w tym właśnie momencie. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzywu.
14: Sylwia.
15: We are the Swedish House Mafia.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy. RMF.

całym kraju dziś przewaga słońca. Miejscami jednak mogą przydać się parasole. Tak będzie między innymi w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Na skali dziś w najcieplejszym momencie dnia od 18 kresek w Zielonej Górze, przez 20 w Białymstoku i Olsztynie, do 22 kresek w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wiatr umiarkowany mocniej powieje nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niemal w całym kraju będzie sprzyjać dobrym humorom, jedynie na Pomorzu może dokuczać meteopatom.

głowa sama chodzi do rytmu Eminem i wszystko jasne. Kolejny klasyk, który idealnie sprawdza się w pracy, szczególnie w piątek, jak już myślami jesteśmy na weekendzie. Jego nieśmiertelne Without Me to już za nami w RMF Max. Jeśli nie macie w ten weekend planów na żadne aktywności na powietrzu, to naprawdę polecam coś ogarnąć, bo od poniedziałku niestety czeka nas poważne załamanie pogody. W przyszłym tygodniu nawet nie ma co marzyć o 20 stopniach. Tyczy się to całego kraju, bez wyjątków. I na poprawę przyjdzie nam poczekać do kolejnego weekendu. A jaka dokładnie będzie prognoza w ten weekend, to sprawdzimy zaraz po fleszu o 10. Zostańcie koniecznie z nami.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Ania, Krysia, Julia,
12: Tomek.
13: Hey, it's Katy Perry.
14: Hi,

0: Historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Podkreślił rolę polskiego prezydenta. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie, między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce, ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z szefem Departamentu Wojny, Pitem Hegsethem.
1: O czym z Waszyngtonu informował Paweł Żuchowski.
2: To jest RMF Max.
1: W RMF Max nic nam nie umyka. Tramwajowe kręgle i koszykówka, perfekcyjny przystanek, cofanie na słuch czy omijanie syrenki. Przed nami tramwajowe show w centrum Warszawy. Jutro na ulicy Marszałkowskiej odbędą się europejskie mistrzostwa motorniczych.
3: Goście będą rywalizować w bardzo spektakularnym miejscu, bo w centralnym odcinku Marszałkowskiej, w nowym centrum Warszawy, u stóp Pałacu Kultury i tam też u stóp Pałacu Kultury będzie miasteczko Dni Transportu Publicznego, czyli dwie atrakcje w jednym. 19 września o godzinie 10 zaczynamy. Zapraszamy warszawiaków, zapraszamy gości. Przyjeżdżajcie z całej Polski, przyjeżdżajcie z Europy. Zapewnimy wam mnóstwo rozrywki.
1: Powiedział RMF Max Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. Do tematu jeszcze wrócimy. Ze stolicy przenosimy się do Chorzowa. Chorzowski skansen szykuje się do corocznego Dnia Kartofla. Przypomnijmy, że to od lat największe wydarzenie w kalendarzu muzeum. Pełne regionalnych smaków, muzyki, opowieści, pokazów. Szczególne miejsce w tym wszystkim zajmują oczywiście ziemniaki.
4: Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły. Także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak uzbrojeni zapraszamy na pole. Będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi.
1: Mówił Marcin Gaweł z chorzowskiego skansenu. Jesień coraz mocniej daje o sobie znać. Dziś i o poranku w południowo-wschodnich regionach Polski utrzymywały się mgły, które w najbliższym czasie coraz częściej będą się pojawiały w pogodowym repertuarze. Czy to już ten moment, gdy powinniśmy przygotować nasze auto na kapryśną aurę, czy jeszcze można beztrosko nacieszyć się kalendarzowym latem?
5: Generalnie powinniśmy obserwować te zmiany temperatur i właśnie pogody, jeżeli chodzi o słońce. Wyjeżdżamy rano, już jest chłodniej. Te różnice temperatur mogą już nam pokazać w komputerze pokładowym w samochodzie różnicę ciśnień, bo to powietrze będzie całkowicie inaczej się zachowywało przy wyższych i niższych temperaturach.
1: Mówił Ireneusz Michaniak, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD w Pile. A czy myśleć już powoli o wymianie opon na zimowe? O to zapytamy w kolejnych fleszach. Bądźcie blisko radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: W całym kraju dzisiaj przewaga słońca. Miejscami mogą jednak przydać się parasole. Tak będzie m.in. w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Na skali najwyżej do 22 kresek dzisiaj w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Trochę chłodniej w Białymstoku i Olsztynie. Tutaj słupki rtęci wskażą 20 kresek, a najchłodniej tylko 18 kresek dziś w Zielonej Górze. Ciśnienie umiarkowane do końca dnia będzie się wahać. Biometr w niemal całym kraju będzie sprzyjać dobrym humorom. Jedynie może dokuczać na północy kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już po 10 w RMF Max. Piątek nabiera tempa i to tempo będzie podtrzymane aż do godziny 12, bo tu ciągle byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Marlon Hofstadt, I Like, nówka sztuka to na początek, a ja mówię wam dzień dobry raz jeszcze. Piotrek Świderski, siema.

Myślę, że lato 2026, jakby nie było jeszcze cały czas trwające, będzie nam się bardzo mocno kojarzyło z tym właśnie afrohausowym bangerem Shimza. Fire, fire w RMF Max. Ale jeśli chodzi o polskie numery, to moim absolutnym numerem jeden wakacji i lata jest właśnie ten numer. Ty masz Gips Kukon.

0: wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie bosty znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvite Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, 2 opakowania plus jedno za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: I po reklamie.
15: Jestem Radek, a to moja ekipa.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Cześć, tu Daria Zawiałów.
18: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.

Chyba nie tylko wiecie, że ten rewelacyjny poziom wśród polskich wokalistek i wokalistów zalia Tylko Kochaj Mnie za nami w RMF Max. Miejmy nadzieję, że równie wysoki poziom będą trzymać nasi siatkarze, którzy już jutro o godzinie 15 zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy z Łotwą. Jak uda im się wygrać, to w ćwierćfinale będą mieli okazję zrewanżować Bułgarii za ostatnią porażkę w grupie, albo trafią na Niemców. Gdyby to była piłka nożna, to moglibyśmy się trochę bać, ale w tej dyscyplinie to niech lepiej oni boją się nas. My tutaj idziemy po finał i kolejny wygrany turniej. Tak więc proszę pamiętać, jutro godzina 15, trzymamy mocno kciuki za naszych polskich siatkarzy. Ale ja też was teraz mocno dopinguję i trzymam za was kciuki, żebyście dotarli bezpiecznie do końca piątku w pracy i rozpoczęli ten upragniony weekend. Somewhere 12 to 12 teraz, a za chwilę nówka sztuka odrobina Szulca. Take it slow, RMF Max.

0: Gwarantowany 1000 zł za samo odebranie telefonu, konsole PS5, hulajnogi elektryczne, a nawet 15 tysięcy złotych. Takie nagrody czekają na was w piątkowym finale zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród w RMF Max. Jeśli chcielibyście do niego dołączyć i jeszcze spróbować wbić się do finału, piątkowego finału, w którym być może rozdamy 15 koła, no to wbijajcie na rmfmax.pl albo wysyłajcie zgłoszenie za 3,69 pod 7327 z hasłem Max. Kto ma chrapkę na nasze urodzinowe nagrody, niech zagląda na rmfmax.pl. Tam też znajdziecie super bonusy.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Stokrotka.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: I po reklamie.
20: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
21: Cześć, jestem Angelika.
22: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
23: Cześć kochani, z tej strony Klao.
24: Kari Lucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: Hity na maksa.
26: Hity na maksa.
27: W całym kraju dzisiaj przewaga słońca. Miejscami mogą jednak przydać się parasole. Tak będzie m.in. w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Na skali najwyżej do 22 kresek dzisiaj w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Trochę chłodniej w Białymstoku i Olsztynie. Tutaj słupki rtęci wskażą 20 kresek, a najchłodniej tylko 18 kresek dziś w Zielonej Górze. Ciśnienie umiarkowane do końca dnia będzie się wahać. Biometr w niemal całym kraju będzie sprzyjać dobrym humorom. Jedynie może dokuczać na północy kraju.
28: RMF Max.
29: RMF Max.
28: RMF Max.

Kaśka Kruszka poleca się na piątkowe przedpołudnie. Katy Perry, California Girls w RMF Max. Słuchajcie, jutro w Warszawie odbędą się dość nietypowe zawody. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Wystartuje w nich 26 reprezentacji z europejskich miast oraz australijska drużyna z Melbourne. Każdy zespół tworzy motornicza i motorniczy, którzy będą rywalizować w takich konkurencjach jak m.in. jazda tramwajem tyłem, precyzyjne hamowanie czy tramwajowe kręgle. No przyznajcie sami, że brzmi to naprawdę ciekawie. Jeśli więc jesteście z Wawy albo akurat będziecie tam w weekend, warto zajrzeć w okolice Pałacu Kultury i Nauki. Tylko na to wydarzenie lepiej jedźcie metrem, bo tramwaje będą prawdopodobnie zajęte rozgrywką w kręgle.

0: koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.

0: na zegarach 11, słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, zapraszam. Jan Urban odkrył karty przed kolejnymi meczami Ligi Narodów. Selekcjoner powołał 26 piłkarzy na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Szanse dostaną m.in. debiutanci, obrońca Lecha, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak, który gra w lidze czeskiej.
1: Od nich będzie zależało, czy oni je wykorzystają, czy nie. Na tym polega futbol, na wykorzystaniu swojej szansy.
0: Podkreśla selekcjoner. Do reprezentacji po przerwie wracają Tymoteusz Puchacz, który z Sabachbachu gra w Lidze Mistrzów i świetnie spisujący się w Górniku Kacper Urbański. W kadrze są też Lewandowski, Kasz, Świderski, Zalewski i Zieliński. Pełna lista powołanych na rmf24.pl.
2: To jest RMF Max.
0: Alerty RCB ostrzegające przed atakiem z powietrza to już codzienność dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Niemal codziennie ich telefony brzęczą od powiadomień w związku z atakami Rosji w Ukrainie. Jak na te ostrzeżenia RCB reagują?
3: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
4: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
5: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
6: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
0: Te głosy na ulicach Lublina zebrał Dominik Smaga. Do 22 września trwa Europejski Tydzień Mobilności, w ramach którego odbywa się akcja Roadpol Safety Days. W ramach akcji policjanci będą przypominać o bezpieczeństwie i zagrożeniach na drodze.
7: Mówimy o bezpieczeństwie oraz staramy się przypomnieć podstawowe zasady, jak powinniśmy korzystać z drogi. Staramy się, aby na ulicach całej Europy nie doszło do żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Głównym zadaniem tej akcji nie jest jedynie respektowanie czy karanie za łamanie przepisów prawa, ale również edukowanie.
0: Mówiła starsza aspirant Aneta Mazur z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. We fleszu przed południem przenosimy się do Zielonej Góry. Czarownice i potwory. O tym dziś w sali szeptów opowiadać będzie Igor Myszkiewicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Regionalista doskonale zna tę ciemną historię miasta, a jest fascynująca. W Zielonej Górze w procesach oczary stracono przynajmniej 25 kobiet. Co wystarczyło, aby uznać kobietę za czarownicę?
8: Właściwie prawie wszystko. W szczytowym okresie polowań na czarownicę do rzucenia podejrzenia mogło wystarczyć coś naprawdę błahego. Na przykład wygląd. No, albo to, że kobieta była zbyt inteligentna.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, Igor Myszkiewicz wraz z Fundacją Tłocznia będą czekać na Was dziś o 18 w sali szeptów. I na koniec flesza jeszcze krótko Krosno i 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Organizatorzy przygotowali masę atrakcji dla fanów adrenaliny i dobrej zabawy.
9: Będzie możliwość wejścia do powłoki balonowej, będzie można zobaczyć. No i wisienka na torcie, około godziny 18, nocne airshow z pokazem pirotechniki.
0: Mówił Jakub Mika, dyrektor organizacyjny Mistrzostw.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: RMF Max, sprawdzamy co za oknami. Dziś w całym kraju przewaga słońca, choć miejscami parasole mogą się przydać. Między innymi w Krakowie, Katowicach i Gdańsku, ale nawet jeśli to tylko na chwilę. Na skali od 18 stopni w Zielonej Górze, przez 20 kresek w Białymstoku i Olsztynie, aż po 22 stopnie w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wiatr umiarkowany, mocniej powieje nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Naprawdę fajnie nam to dzisiaj leci, co? Piątkowa zmiana w pracy, Temper City Self-Aware to już w głośnikach, a ja witam się ponownie, Piotrek Świderski. To jest Byle do obiadów RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy.

wielkimi hiciorami w głośnikach. Piątek nabiera jeszcze większego tempa. Reasons, Eli Aux i Lavinia za nami w RMF Max. Niestety, ale też w zawrotnym tempie rosną ceny paliw. 95 można jeszcze gdzieniegdzie znaleźć poniżej 8, ale diesla to nie ma szans. Tutaj ceny wahają się nawet powyżej 9 zł za litr. Coś niby tam rząd kombinuje, żeby wprowadzić ponownie. Trzeci raz pakiet CPN, ceny paliw niżej, ale jeszcze nic konkretnego nie wiadomo, więc póki co zostaje nam jeździć w trybie eko, nie szaleć za bardzo z gazem, tankować z zamkniętymi oczami i cieszyć się, że hity na maksa są i będą za free. Teraz Roxy i Faust na szeroką wodę w RMF Max.

tym gościem można troszeczkę odpłynąć. My Body Isn't Ready, Somber w RMF Max. Ale teraz pora wrócić na ziemię i przypomnieć sobie swój numer telefonu, bo uwaga, ogłaszamy szczęśliwe numerki. Jeśli macie 8 i 9 w swoim numerze telefonu, macie teraz podwójne szczęście, bo dostajecie aż 1200 losów w grze o piątkowy finał urodzinowego deszczu nagród w RMF Max. A jeśli ich nie macie, to i tak warto się zgłosić, bo dostaniecie ich połowę, czyli 600. Do wygrania, ja przypomnę, jest nawet 15 tysięcy złotych albo gwarantowany tysiak za samo odebranie telefonu, za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki. Taki bonus będzie aktywny tylko przez najbliższe 7 minut. Więc każdy, kto wyśle teraz SMS z hasłem MAX za 369 pod numer 7327, dostaje 600 losów. A jeśli w waszym numerze telefonu są cyfry 8 i 9, podwajamy tę pulę do aż 1200 losów. Podwójne szczęście trwa tylko 7 minut. Korzystajcie. MAX na 7327 albo rmfmax.pl.

Miłuj Zalia, dopóki się nie znudzisz w RMF Max, a jeśli ktoś z was uważa, że oglądanie piłki nożnej to totalna nuda, to możliwe, że wkrótce będzie musiał zmienić zdanie. Jarosław Królewski, słuchajcie, prezes Wisły Kraków, zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do udziału w charytatywnym meczu Legend. Na razie nie wiadomo, czy zaproszenie przyjmą, ale trzeba przyznać, że gdyby się udało, byłoby to i ciekawe, i przede wszystkim w dobrej sprawie. No i kto wie, skoro na scenie politycznej trudno im grać do jednej bramki, to może na boisku w końcu się uda.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.lidl.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
0: I po reklamie.
4: Cześć, jestem Angelika.
5: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
6: Cześć, Tuletka.

0: Ibiza.
1: RMF Max, sprawdzamy co za oknami. Dziś w całym kraju przewaga słońca, choć miejscami parasole mogą się przydać. Między innymi w Krakowie, Katowicach i Gdańsku, ale nawet jeśli to tylko na chwilę. Na skali od 18 stopni w Zielonej Górze, przez 20 kresek w Białymstoku i Olsztynie, aż po 22 stopnie w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wiatr umiarkowany, mocniej powieje nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać.

0: być może właśnie przy takich klasykach będziecie dzisiaj wywijać na parkiecie. Piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę będzie godzina 12, tu cały czas RMF Max. To była Britney Spears ze swoim legendarnym już Toxic. A ja wam już będę powoli dziękował. Piotrek Świderski, to było Byle do obiadu w wydaniu piątkowym. Najlepszy program do słuchania w pracy wraca w poniedziałek. A za chwilę przywitają was Irek i Asia. Program I Wszystko Gra zostanie z wami do godziny 15. Polecam serdecznie zostać i już zabieram swoje zabawki, zwalniając naszemu popołudniowemu duetowi studio. Piotrek Świderski, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do następnego, pa, pa!
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Buttermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Co masz dziś na lunch?
6: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
7: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
6: Leci się na przerwie do Biedronki.
7: I gotowe?
8: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
15: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
16: Say a little prayer. You don't.

0: Na zegarach 12 to oznacza tylko jedno. Czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Na otwarcie doniesienia z Wiejskiej wybrano nowego wicemarszałka Sejmu.
1: Porała Marcin 254.
0: To członek klubu Rozwój Plus. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Chorałę poparła większość Konfederacji i, co zaskakujące, posłowie koalicji rządzącej.
2: Uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
3: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. A ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy. Przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
2: Mówił poseł Nitras w stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonowaną.
0: Tyle, Tomasz.

0: W danym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
1: O szczegółach mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych czy kary za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Co jeszcze?
2: Możemy kontrolować sklepy, restauracje, możemy sprawdzać szafy, w których energetyki do tej pory były przechowywane, a znajdowały się na przykład na terenie szkół. Za niedostosowanie się do wymogów tej ustawy również będzie można nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 2000 zł.
1: Mówił Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. Przed nami tramwajowe show w centrum Warszawy. Jutro na ulicy Marszałkowskiej odbędą się po raz pierwszy w Polsce europejskie mistrzostwa motorniczych.
3: To jest pierwsza tak duża impreza naszej branży organizowana w Polsce. Podobne imprezy były do tej pory organizowane w dużych miastach europejskich na zachodzie Europy. Zapraszamy 26 drużyn z całej Europy oraz jedną drużynę z Australii. Drużyna będzie reprezentować miasto Melbourne, które ma bardzo rozwiniętą sieć tramwajową.
1: Powiedział Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich. Lasy pod szczególnym nadzorem Straży Leśnej. Do 18 października potrwa ogólnopolska akcja Jesień 26. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ochronę przyrody i leśnej infrastruktury.
4: Często dochodzi właśnie do sytuacji niebezpiecznych. W tym lesie przebywają osoby, które poruszają się tam pojazdami zmotoryzowanymi, co jest niedozwolone. Stanowią w tym czasie niebezpieczeństwo dla właśnie innych korzystających z tego lasu.
1: Mówiła Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
5: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Słonecznie dziś w całej Polsce, ale w kilku miejscach. Parasole lepiej mieć pod ręką. Lokalnych opadów można się spodziewać m.in. w Katowicach i Gdańsku. Temperatura najchłodniej w Zielonej Górze, gdzie termometry pokażą 18 stopni. W Białymstoku i Olsztynie do 20 kresek, a 22 stopnie zobaczymy w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wiatr umiarkowany, silniejsze podmuchy możliwe nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do wieczora będzie się wahać. Biometr prawie wszędzie korzystny, jedynie na Pomorzu meteopaci mogą narzekać na humory.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: Ze spraw ważnych o 12.04. Dzisiaj mamy Dzień Bramy Garażowej.
8: Międzynarodowy, dodajmy.
7: Tak, więc z okazji Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej życzymy, żeby dzisiaj brama garażowa się otworzyła. Otworzyła trochę wcześniej, a potem już wiadomo, weekend.
8: No i w drodze do weekendu jest z wami oczywiście RMF Max.

0: Jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy ostatni dzień lata przestanie być tylko tytułem super numeru w RMF Max, a stanie się zastaną rzeczywistością.
1: Dlatego proponujemy temat zastępczy. Pogadajmy o dniu bramy, dobra?
0: Dobra.
1: Dzień bramy. Okay. Jaki odgłos wydaje wasza brama garażowa? Proszę bardzo, albo wasza brama w pracy. Jaki odgłos wydaje, jak się otwiera? Takie głosóweczki nagrywacie na Messengera, Instagrama RMF Max.
0: Może macie tak jak ja, moja takie jak? Trochę niepokojące odgłosy ostatnio wydaje, tak niepokojąco skrzypi.
1: Bo ona wie, po ile jest paliwo. Ona płacze razem z tobą. Głosóweczki w sprawie odgłosów waszych bram garażowych. Messenger RMF Max.

0: Co? Już liście lecą?
1: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: MJ Deli. MJ Deli to jest nowość, MJ Deli to startup, a u nas jest pewniak. Pewniak z jedynką i trzema zerami. Pasuje wam 1000 zł, ale taki za samo odebranie telefonu 1000 zł. Fajnie, prawda?
1: To jest opcja na piątek. Jeszcze przed weekendem 1000 za odebranie telefonu i szansa na 15 000 zł. Taką umowę wam proponujemy.
0: Umowy dotrzymujemy, tylko ważny jest wasz udział w tej umowie. Wy wysyłacie SMS o treści MAX na 7327. Ten SMS kosztuje 3,69, a kiedy RMF Max do was zadzwoni, odbieracie telefon i 1000 jest już was.
1: A żeby było jeszcze lepiej, to tak, teraz mnożymy wasze szanse razy 560,
0: o,
1: czyli
0: matko.
1: Jeden MAX pod 7327 to 560 szans na finał.
0: Róbcie to teraz.

0: jest proroczy numer. Bo zawsze jak gra Fate w głośnikach RMF Max, to ja mam takie uczucie, że stanie się coś wielkiego. A dzisiaj jest piątek, więc sami sobie połączcie te kropki.
1: Tak, będzie słychać bramę Moniki na antenie.
0: Bo dzisiaj jest dzień bramy garażowej międzynarodowej.
1: Maciek robi jak brama.
2: I
1: rek.
2: I
1: rek.
2: I
1: Max. Rek, to brama się zaraz zepsuje, musisz ją nasmarować, rek.
2: I
3: reklama.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda. RMF Max.
1: Słonecznie dziś w całej Polsce, ale w kilku miejscach. Parasole lepiej mieć pod ręką. Lokalnych opadów można się spodziewać m.in. w Katowicach i Gdańsku. Temperatura najchłodniej w Zielonej Górze, gdzie termometry pokażą 18 stopni. W Białymstoku i Olsztynie do 20 kresek, a 22 stopnie zobaczymy w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wiatr umiarkowany, silniejsze podmuchy możliwe nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do wieczora będzie się wahać. Biometr prawie wszędzie korzystny, jedynie na Pomorzu meteopaci mogą narzekać na humory.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: I piątek jeszcze bardziej pachnący weekendem, czyli Dua Lipa w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Technicznie cały czas mamy jeszcze lato, ale Polacy już masowo rezerwują ferie zimowe.
0: Brawo Polacy, bo faktycznie jeśli chodzi o zimę w naszym kraju, to jedyne czego można być pewnym, to to, że ferie będą na pewno będą zimowe. A jeśli chodzi o śnieg, to słuchajcie, nie będziemy was ostrzegać akurat przed tym meteo zjawiskiem. Wszystkie inne ważne pogodowe sprawy zaraz po fleszu, a flesz za 5 minut, więc zostańcie na szczegóły.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestio. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Co masz dziś na lunch?
5: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
6: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
5: Leci się na przerwie do Biedronki.
6: I gotowe?
7: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: I po reklamie.

0: O tym, co ważne już teraz we Flashu RMF Max. Jest godzina 13. Paulina Płodzień, ruszamy. To nie Litwa była celem rosyjskiego drona, którego zestrzelono na wschód od Kowna. Informację przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Do incydentu doszło kilka dni temu.
1: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera. Należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. W ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: W RMF Max mówimy o tym, co ważne. Ceny na sklepowych półkach oraz artykułów ropopochodnych mogą poszybować w górę, ostrzegał prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Jak tłumaczył, mogłyby do tego przyczynić się wysokie ceny paliw.
3: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, które potem są używane do opakowań, a na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
0: Stwierdził Marek Tatała i dodał, że z pewnością nie należy się spodziewać w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych. Jesteście ciekawi losów czarownic? Będziecie mogli o nich posłuchać dziś w sali szeptów w Muzeum

0: mówił Igor Myszkiewicz, regionalista z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zwiedzanie z przewodnikami, warsztaty, wystawy, pikniki rodzinne, rekonstrukcje. Trzy weekendy, blisko 80 wydarzeń i wyjątkowy finał w Forcie Barycz. Tak w wielkim skrócie zapowiadają się dni Twierdzy Kraków 2026.
1: Z najciekawszych rzeczy to rejs statkiem, Fort 7 Zarzeka i finał, czyli 4 października, Fort Barycz, widowisko historyczne, ponad 50 rekonstruktorów. Będziemy się inspirowali wydarzeniami z listopada 1914 roku w Goszczy i pokażemy widowisko z bronią palną, z pirotechniką.
0: Wyjaśniał Maciej Mierzwa ze Stowarzyszenia Adventure.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś zdecydowanie więcej słońca niż chmur, choć parasole mogą się miejscami przydać w Katowicach oraz Gdańsku, ale nawet tam, jeśli już te opady się pojawią, to raczej tylko przelotnie i na krótko. Na termometrach od 18 stopni w Zielonej Górze, przez 20 w Białymstoku i Olsztynie, po maksymalnie 22 kreski w Krakowie i Warszawie. Wiatr umiarkowany, miejscami silniejszy, szczególnie nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Pomyślcie sobie jakieś słowo. Słowo sobie pomyślcie na literę I.
6: No.
5: Dobrze? No to uwaga.
7: I...
6: Glo.
5: I regia kubega się.

0: Neptunika. 13 po 13 i pocałunek Posejdona, przy tym to jest absolutnie nic.
1: Kiedy dzieją się w muzyce nowe, dobre rzeczy, to oczywiście gramy je wam tutaj w RMF Max.
0: Tak, a kiedy Rose wypuszcza nowy singiel, to nie może być inaczej. 13 po 13 zapinacie pasy, by razem z nami przelecieć się w tę muzyczną podróż, której dziś absolutnie się nie spodziewaliście. And now, ladies
2: and gentlemen, premiera w RMF Max.
1: I to jest numer, który pokochacie od pierwszego słyszenia, więc się przygotujcie.
0: Także jak kogoś macie, to proszę nie słuchać. Będzie zazdrosny. Rose, new trick.

0: chyba było do dzisiaj, jak na zawsze. Tak mi się wydaje, nam w kalendarz.
1: A dlaczego?
0: Teraz.
1: Do dzisiaj.
0: No bo dzisiaj jest piątek. Wszystko, co obiecałaś w pracy, już przestaje mieć znaczenie. Wchodzisz w weekend.
1: Ja nie wiem jak ty, ale ja się wywiązuję ze swoich obietnic. Jest dobra wiadomość na stacjach paliw w końcu.
0: No.
1: U Niemca jest drożej.
0: A mają droższe paliwo niż u nas. To no. Dobrze. To niech kupują jednak Niemcy to paliwko u nas, ale pod jednym warunkiem. Max. Że potem sprzedają u siebie plus marża i wychodzi jeszcze drożej.
1: Sprytne.
0: 19 po 13.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: Jest taka miejska legenda i ta miejska legenda mówi, że popołudniówka RMF Max to najbardziej pomaga w wygrywaniu dużych pieniędzy.
1: To nie jest żadna legenda, tylko sama prawda.
0: 600 razy łatwiej trafić na listę tych, do których możemy zadzwonić, a za samo odebranie dajemy 1000 złotych.
1: Żeby się na tą listę zapisać, to właśnie teraz wysyłacie SMS-em hasło MAX pod numer 7327. 3,69 kosztuje ta wiadomość i daje wam teraz 600 szans na finał.
0: A uwaga, jeżeli w waszym numerze telefonu jest 8.
1: 8.
0: 8.
1: To wtedy mnożymy wasze szanse razy 1200.
0: Ważna wiadomość, 8 i 8 to jest dokładnie ta sama cyfra.
1: Jakby się sprawdziliśmy to.
0: Osiem. Max, wysyłajcie teraz na 7327. I nie 600, a 1200 szans na to, że zadzwonimy właśnie do ciebie i zaproponujemy duże pieniądze.

0: Trwa właśnie runda super okazji, ale uwaga dla tych, co mają 8 w swoim numerze telefonu. Kto ma 8 w swoim numerze telefonu, ten ma aż 1200 szans na to, że zadzwonimy i zaproponujemy gwarantowane 1000 zł za odebranie telefonu. Piszcie do nas, Max, wysyłajcie ten SMS za 369 na numer, uwaga, 7327. Max 7327.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da!
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Wróżka, prawdę ci powie?
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
19: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa. Sprawdzisz?
3: Sprawdź.
5: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
6: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś zdecydowanie więcej słońca niż chmur, choć parasole mogą się miejscami przydać w Katowicach oraz Gdańsku, ale nawet tam, jeśli już te opady się pojawią, to raczej tylko przelotnie i na krótko. Na termometrach od 18 stopni w Zielonej Górze, przez 20 w Białymstoku i Olsztynie, po maksymalnie 22 kreski w Krakowie i Warszawie. Wiatr umiarkowany, miejscami silniejszy, szczególnie nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać.

0: jeszcze jedno bum-ci-bum-bum i wyjdziecie z pracy. I tak to w ten piątek właśnie leci w RMF Max.
1: Super, bum-ci-bum-bum-bum. Paliwo drogie i mam bardzo ważną informację w temacie samochodów na benzynkę i na diesla, bo wyobraźcie sobie, że jedynie 14% kierowców uważa, że w 2050 roku to my będziemy jeździli takimi samochodami jak teraz.
0: Ja tak uważam.
1: No, to super, Asia, bardzo dobrze.
0: A co?
1: Bo to jest właśnie to 14%, to są dziewczyny, którym wszystkie najważniejsze motoryzacyjne sprawy ogarniają panowie.
0: Haha.
1: Nie haha, tylko kochanie, bardzo ci dziękuję, że mam tyle wiary, że do 2050 ta fura pociągnie.
0: Tak, bo o nią dbam.

0: zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś? Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Słuchacie RMF Max. Wybiła 14. To oznacza, że czas na najnowsze informacje. Paulina Płodzień, zapraszam na Flash. W Polsce może powstać stała baza wojsk USA. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wieczorem, że decyzja w sprawie tej bazy może zapaść wkrótce. Najbardziej prawdopodobna lokalizacja to zachód Polski.
2: Zdecydują względy bezpieczeństwa. To podkreśla w rozmowie ze mną wiceminister obrony.
3: Możemy mówić o zachodniej Polsce, natomiast które województwo, która miejscowość naprawdę zachęcam do spokoju.
2: Więcej szczegółów według resortu obrony może być znanych w przyszłym tygodniu po wizytach w Stanach Zjednoczonych polskiego prezydenta i właśnie ministra obrony narodowej.
1: To był Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max.
1: We Flaszu o 14 coś dla fanów Katniss Everdeen i Pita Mellarka. Igrzyska śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. O szczegółach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woody'ego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
1: Nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada. W RMF Max teraz zabieramy Was w przestworza. Wielkimi krokami zbliżają się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Impreza odbędzie się na Podkarpaciu.
6: 19. ceremonia otwarcia. Wspólnie z fundacją pokażemy od teraz przed momentem chyba 106 załóg balonowych. Powiemy, skąd te załogi przyleciały i przyjechały do nas. A na niebie pokażemy współorganizowany przez nas i województwo podkarpackie pokaz dronów.
1: Mówiła Dorota Cząstka, dyrektor RCKP. Grzybiarzy w leśnych wyprawach wspierają leśnicy i inne służby. Do 18 października potrwa ogólnopolska akcja Jesień 26. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ochronę przyrody i leśnej infrastruktury.
7: Działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo korzystających z tego lasu, ale również zapobiegać szkodnictwu leśnemu. Tej infrastruktury w tym lesie mamy sporo.

0: też należy się zabezpieczyć nadal w okulary, płyn do spryskiwaczy szyb i obserwować tą drogę, bo już będziemy mieli poranki takie chłodniejsze i już bez słońca.
1: Radził Ireneusz Michaniak, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD-zie w Pile.
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
2: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: W RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś niemal w całym kraju dominować będzie słońce, choć lokalnie warto mieć pod ręką parasole, szczególnie w Gdańsku. Słupki rtęci sięgną od 18 stopni w Zielonej Górze, przez 20 w Białymstoku i Olsztynie, do 22 kresek w Katowicach, Warszawie czy Krakowie. Wiatr umiarkowany, mocniejsze podmuchy możliwe nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr sprzyja dobrym humorom. Niemal w całej Polsce, jedynie na Pomorzu może dokuczać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: Bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy są tak zapracowani, że mogliby przegapić weekend!
6: No, a nie takim grobowym głosem. Weekend.
5: Cztery po drugiej. Ale może ktoś ma taki weekend, że wolałby, żeby szef się nie dowiedział, że on już ma weekend i wolałby, żeby było po cichutku i na paluszkę.

0: Cymsa. Mówię wam, chłopaki, jak się mówi do dziewczyn cymsem, to to naprawdę robi świetną robotę.
1: Cymsem to znaczy jak?
0: Czy pod uwagę bierze mnie twoja opowieść?
1: Oh, wow.
0: Śpiewał przed chwilą Oskar Cymes w RMF Max. Pamiętajcie o tym, że to jest dobra podpowiedź, jak trzeba zagadywać do świata, piękniejszej strony świata, w ten weekend.
1: Kici, kici, jaja, dada.
0: Dada, nawet
1: tak
0: kici,
1: można.
0: Kici, jaja. Co to za piosenka, słuchajcie? Kici, kici, jaja, dada. Był rok 2001, kiedy Lil Kim i Christina Aguilera i reszta koleżanek nagrały dla nas taką perełkę. Max. Jesteście gotowi? Lecimy razem.

0: I to jest właśnie ten męski skład, który ogarnia wszystkie trudne wyzwania pracy w piątek, pół do trzeciej. Yeah, Gibbs, Ego i For Money. Rzecz, która rozgrzewa internet, koniecznie musicie o tym wiedzieć do popołudniowej kawki. Rzecz, która rozgrzewa internet, premia dla piłkarek FC Barcelony.
1: O, to musi być duża kasa, bo dziewczyny w tym sezonie i Mistrzostwo Hiszpanii, no, i Puchar Królowej, i Super Puchar Hiszpanii, nawet Liga Mistrzyń wygrały.
0: No, panowie za podobne osiągnięcia dostali do podziału 23 miliony euro premii.
1: No i super, a dziewczyny ile?
0: 17.
1: No.
0: iPhone'a 17 dostały. Każda po jednym.
1: Nie.
0: Tak, iPhone'a 17.
1: To jest skandal jakiś.
0: To jest potężny skandal, bo jak już dostały jabłko, to w dodatku ugryzione.

0: dużo słońca nie tylko w muzyce. W pogodzie też jest nieźle. Najnowsze prognozy już za kilka chwil w RMF Max.
1: A 23 minuty przed 15 mamy dla Was ogłoszenie. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Buttermat. Take it slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Będzie ładnie?
8: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś niemal w całym kraju dominować będzie słońce, choć lokalnie warto mieć pod ręką parasole, szczególnie w Gdańsku. Słupki rtęci sięgną od 18 stopni w Zielonej Górze, przez 20 w Białymstoku i Olsztynie, do 22 kresek w Katowicach, Warszawie czy Krakowie. Wiatr umiarkowany, mocniejsze podmuchy możliwe nad morzem i w górach. Ciśnienie umiarkowane, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr sprzyja dobrym humorom. Niemal w całej Polsce, jedynie na Pomorzu może dokuczać.
8: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: No takie macie popołudnie All Inclusive. Wszystko, czego chciałem, jest tu. 11 minut przed godziną 15.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Świętujemy go razem z wami.
0: Aha, i Ani brama robi tak.
2: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
0: tu. I za tą bramą jest weekend.
1: I słuchamy RMF Max przez cały weekend.
0: I jak mamy tak odpalony głośnik, to mamy fajnie.
3: I
0: do poniedziałku, Asia i Irek. Bardzo wam dziękujemy.
1: Pa, pa.
0: I tęsknimy.

0: Lody. Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Mama! Cześć, kochanie!
6: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański rek!
8: Makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: I po reklamie.

0: 15. O pełnej mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. Słuchacie RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Kierowców ostrzegamy. W przyszłym tygodniu tankowanie będzie kosztować więcej. Za popularną 95 płacimy dziś średnio 7 zł. 99 groszy. Wkrótce zapłacimy 8 zł. 20 groszy. Za diesla już teraz musimy dać 8 zł. 99 groszy. A w przyszłym tygodniu zmierzymy się z kolejnym rekordem. Ceny oleju napędowego zbliżą się do 10 zł. A dziś Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak twierdzi, łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.
1: To jest RMF Max.
0: Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO. Wszystko po to, aby wzmocnić obronę przeciwlotniczą i zdolności rozpoznawcze wschodniego skrzydła sojuszu. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i Rumunii. Zabiorą ze sobą najnowsze radary 3D. Już jutro w Warszawie Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Impreza po raz pierwszy zawita do Polski. Wszystko odbędzie się na ulicy Marszałkowskiej.
2: Na placu centralnym będą miały stoiska wszystkie miejskie spółki przewozowe, ale też i inni zaproszeni goście. Będzie sporo atrakcji, oczywiście zabytkowe tramwaje. Będą też na ulicy Marszałkowskiej, bliżej ulicy Świętokrzyskiej, zabytkowe autobusy.
0: Zapraszał Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i wiemy, co się dzieje w Krakowie. A tam w planie Dni Twierdzy Kraków 2026. W harmonogramie wydarzenia m.in. zwiedzanie z przewodnikami, warsztaty, wystawy, pikniki rodzinne czy rekonstrukcje.
3: W dniu jutrzejszym zaczynamy Dni Twierdzy Kraków. W ciągu 2 tygodni, 3 weekendy będzie ponad 80 wydarzeń. Głównym tronem Dni Twierdzy Kraków to są zwiedzania obiektów z przewodnikami w grupach 25-osobowych, z profesjonalistami, pasjonatami, którzy będą pokazywali historię. Ale do tego są wystawy, prelekcje, spotkania terenowe, spacery terenowe, rejs statkiem, widowisko historyczne z 50 rekonstrukturami, dni otwarte fortów.
0: Wyjaśniał Maciej Mierzwa ze Stowarzyszenia Adventure. Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia i niewykonywanie poleceń strażnika. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Mogą też karać za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie.
4: To uprawnienie kiedyś mieliśmy. Podczas zmiany ustawy zostało nam zabrane. Prawdopodobnie przez niedopatrzenie, ponieważ wtedy, kiedy nasi przedstawiciele rozmawiali z urzędami, z ustawodawcą, no właśnie coś takiego było nam sugerowane. Teraz ten przepis znów wrócił, znów będziemy mogli sprawdzać. Jeżeli nie będą się wywiązywali, będziemy mogli ich zdyscyplinować.
0: Mówił Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. To wszystko na teraz, a już za moment flash sportowy. Ma go dla Was Krzysiek Chwaliński. Zostańcie z nami.
1: Mamy to?
5: Mamy to!
1: Sport w RMF Max.
6: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban.

0: kolejne godziny większych zaskoczeń za oknami nie przyniosą. Opady deszczu, jeśli się pojawią, to już tylko w Gdańsku, ale nawet tam będzie szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Pozostała część kraju z dużą dawką słońca, a chmury nigdzie nie powinny zabawić na długo. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się wahać. Na skali od 18 stopni w Trójmieście do 22 w Krakowie, Katowicach czy Warszawie.
1: Cztery minuty prawie po trzeciej i słuchajcie, baba w szoku. Wchodzę sobie tutaj do studia, patrzę w telewizor, a tam 25 stopni normalnie w weekend będzie. Co się dzieje?
2: Halo? Przepraszam, ja też w szoku, bo jeszcze nie widziałam tej prognozy.
1: Widzisz, od tego mnie masz właśnie.
2: Dzięki.
1: I od tego wy macie nas. Jesteśmy tutaj do 18, żeby się dzielić tym, co dobre. Kanał nadawczy w RMF Max, Justyna Borycka.
2: Natalia Kawałek, a to Shimza, Fire. No, można powiedzieć, że zaczynamy powolutku odpalać i podpalać ten weekend.

0: To jest duet, którym naszymi biodrami rusza od kilku dobrych miesięcy. Shakira, Burna Boy i Die Die w RMF Max. A teraz, kochani, pora na coś świeżutkiego.
1: Premiera.
0: Świeżuteńkiego, takiego jeszcze pachnie wytwórnią.
1: Dokładnie tak, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest dzień premier i w RMF Max my tymi premierami sypiemy jak z rękawa. Do Shakiry zresztą w tym temacie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tymczasem odpalamy już przynajmniej muzycznie GTA 6.
0: No w końcu się człowiek doczekał. Tyle lat, można powiedzieć. Jakby ludzie sobie już urlopy układają pod to, żeby grać w grę. Jeszcze nie możemy w grę grać, ale możemy sobie już słuchać tego pierwszego singla, który zapowiada grę i zapowiada też cały album, który będzie miał aż 34 numery, a wiadomo, że w GTA banger za bangerem wjeżdża.
1: Tak jest, więc teraz pora na ten numer jeden. Sexy Magic to K3L i Paco Amoroso, duet z Buenos Aires, do tego jeszcze Pink Panther, Fred Again i kilku innych świetnych artystów. Posłuchajcie tego, dajcie głośniej i bawcie się dobrze w drodze z pracy. Sexy Magic w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Robi pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: piątkowe popołudnie. Nie ma innej opcji, tylko tak lecimy. Lecimy wysoko. Fly high i Cobi Romeo w RMF Max.
1: Warto patrzeć jeszcze pod nogi, słuchajcie, bo ciekawe rzeczy mogą się tam trafić. Znikąd się pojawił w środku lasu kot. I wydawałoby się, że to nie jest jakaś niezwykła sprawa, ale
0: to się zdarza w życiu.
1: To się zdarza. Wtedy kota się bierze do weterynarza, wiadomo, żeby zbadać, czy wszystko z nim okej. No i tego kociaka, słuchajcie, badali 10 lat, co go chłop znalazł w lesie.
0: Długo.
1: I po 10 latach mamy oficjalnie nową rasę kotą. I kotą jest... kota, w sensie, no, nowa rasa kota.
0: Bardzo ładny koteczek, jakąś oficjalną nazwę łacińską ma, ale my mamy lepszą, może trochę kwaśną, ale nam się podoba. Cat GPT. No.

0: Kochani, to jest prawdziwy król Shonda Paul, She Doesn't Mind w RMF Max. To jest kanał nadawczy, 15:29 na zegarach, a my teraz zabieramy was w góry, bo w górach dzieją się, słuchajcie, rzeczy niestworzone wręcz. Otóż dwóch studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wybrało się w góry i tam zupełnie znikąd, nagle, niczym superbohaterowie, uratowali turystę, po czym normalnie sobie chłopaki wrócili na szlak i jeszcze zdobyli rysy. Tak przy okazji, nie?
1: No to słuchajcie, jakbyście chcieli znaleźć ich dane, to polecamy wpisać w wyszukiwarkę syn koleżanki twojej mamy. Tam nazwiska pod tym hasłem.
0: Ze zdjęciami.
1: Tak jest.
0: Można wzywać, jakby ktoś potrzebował, jak Batmana.

0: Skygo i Take Me Back w RMF Max. Weekend powoli wzywa, ale zanim się rozpłyniecie już w swoich planach i różnych atrakcjach, to trzeba pamiętać, że jeszcze kasa jest do zgarnięcia w RMF Max, nawet 15 tysięcy złotych.
1: Dlatego wzywamy Was tu i teraz do wysłania SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69. Zaglądajcie na rmfmax.pl i zgłaszajcie się, to ostatnia szansa, żeby wejść do naszej zabawy jeszcze przed wielkim finałem.
0: 590 razy mnożymy teraz każdego SMS-a. Powiedzieli nam, że to już ostatni raz, kiedy mnożymy.
1: Ostatni.
0: Ostatni raz w tym tygodniu, 15 kafli do zgarnięcia i 1000 zł za odebranie telefonu. Max na 7327.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
16: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Tu Magda.
23: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
24: Hey, this is Calvin Harris.
25: Siemano, z tej strony White 215.
26: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Hity na maksa.
29: Hity na maksa.
0: Kolejne godziny większych zaskoczeń za oknami nie przyniosą. Opady deszczu, jeśli się pojawią, to już tylko w Gdańsku, ale nawet tam będzie szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Pozostała część kraju z dużą dawką słońca, a chmury nigdzie nie powinny zabawić na długo. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać i obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie w normie do końca dnia będzie się wahać. Na skali od 18 stopni w Trójmieście do 22 w Krakowie, Katowicach czy Warszawie.

0: One Last Time to Ariana Grande w RMF Max i to już brzmi jak taki mocno chillowy weekend, a my wam jeszcze zrobimy przy okazji taką wycieczkę dookoła świata, bo coś w Japonii ciekawego się pojawiło
1: tak
0: ostatnio,
1: jest, tak? Lądujemy, być może tam uda wam się kiedyś pojechać. Jeżeli się uda, to kochani, wyszukajcie sobie nowego hotelu. Pierwszy hotel na świecie, który jest w kształcie, uwaga, Pokebola, a stworzono go specjalnie z okazji 30-lecia Pokemonów i wygląda to spektakularnie, taki Pokeball w środku lasu.
0: Wow, i możesz spać w nim po prostu zwinięta w kulkę. No, a jak długo trwa doba hotelowa?
1: Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że do momentu, kiedy ktoś tam z recepcji nie powie: Pikachu, wybieram cię! RMF Max. RMF Max. Tylko gorzej, jeżeli identyfikujesz się jako Bulbazaur, to wtedy się nie obudzisz.

0: mama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
16: I po reklamie.

0: 16. A o pełnej u nas, jak zawsze o tej porze, najnowszy flash. Paulina Płodzień, ruszamy, słuchacie RMF Max. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie po wczorajszych zmasowanych atakach na Ukrainie wznowiły już normalną pracę po wstrzymaniu ruchu cywilnego nad wschodnią Polską. Wzdłuż granicy operowały samoloty wojskowe, pilnując polskiej przestrzeni powietrznej. Dziś dźwięk syren znów można było usłyszeć w części województwa lubelskiego. To były jednak tylko ćwiczenia systemu alarmowania.
1: To jest RMF Max.
0: Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan ten przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeń koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjadą, otrzymają pomoc. To jednak kropla w morzu potrzeb.
2: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, profesor Piotr Gałecki, potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
3: Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
2: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera. W najbliższy wtorek będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej, niż zakłada plan ministerstwa.
0: O szczegółach mówił Michał Dobrołowicz. Za oknami coraz częściej jesień. Czy to oznacza, że powinniśmy już zastanawiać się nad przygotowaniem naszego auta do nadchodzącej zimy i na przykład odkopać skrobaczkę do szyb? O to pytaliśmy specjalistę.
4: Jeszcze myślę, że nie, ale na chwilę obecną ona powinna gdzieś już tam w samochodzie być, aby gdyby tak nas zaskoczyła ta temperatura, żeby była dostępna, ale jeszcze spokojnie, jeszcze mam nadzieję, że te lato i polska złota jesień jeszcze będzie nam pozwalała, żebyśmy jeździli w warunkach takich jesiennych.
0: Mówił Ireneusz Michaniak, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wordzie w Pile. Na razie skrobaczki w takim razie nie przydadzą się, bo prognozy na kolejne dni i godziny obiecujące, o tym więcej po fleszu w najnowszej prognozie pogody. I na koniec mamy dla Was coś na ząb. Kuchnia zza oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest. O słodkości pytała Agnieszka Wederka.

0: Irczyńska-Kurzyk.
1: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Przed nami spokojne godziny z dużą dawką słońca w większości kraju. Jedynie w Gdańsku możliwy jest jeszcze deszcz, choć także tam pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Chmury, jeśli się pokażą, nie powinny nigdzie zostać na długo. Wiatr umiarkowany, bez większego wpływu na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie w normie i do wieczora będzie się wahać. Termometry pokażą od 18 stopni w Trójmieście do 22 kresek w Krakowie, Katowicach i Warszawie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
5: Cztery minuty po 16:00. Prawdopodobnie część z was już wychodzi z pracy i z tej pracy być może lecicie prosto na randkę. Być może pierwszą randkę, być może nawet randkę w ciemno.
6: Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, tak w ogóle widziałyśmy w kalendarzu, ale to tak się pięknie składa, bo ten piątek to też dzień pierwszej randki kogoś z ekipy RMF Max. Nie powiemy wam kogo, bo nie będziemy tutaj plotkować.
5: Ale potrzebujemy wsparcia dla tej osoby.
6: Podkład doskonały, jak zwykle. Głosówki na Messengerze RMF Max przyjmujemy z tekstami, a w zasadzie pytaniami na pierwszą randkę.
5: Ale taką, wiecie, jak randkę w ciemno, na przykład gdybyś był owocem, to jakim? Żeby ten drugi człowiek, ta druga połówka jakoś cię zapamiętała. Niekoniecznie dobrze, ale jakoś.
6: Głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Temper City zrobili nam taki klimacik romantyczny, dosyć self-aware w RMF Max, a teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na pierwszej randce w ciemno i ktoś wam zadaje pytanie: gdybyś był owocem, to jakim i dlaczego?
1: Moją propozycją jest owoc litchi. Na zewnątrz jest ostre, kolczaste, jak mnie poznajesz, mogę być szorstka, natomiast gdy poznamy się bliżej, bywam słodka i delikatna.
2: No, Agata nam się tutaj zaprezentowała pięknie przed milionami słuchaczy.
0: Wybieram tę kandydatkę.
2: Wybieramy tę kandydatkę, ale szukamy też innych pytań do randki w ciemno. Dzisiaj ktoś z naszej tutaj redakcyjnej ekipy RMF Max idzie na piątkową pierwszą randkę, no i chcemy trochę pomóc, chcemy jakoś się dorzucić do tego wspólnego, mamy nadzieję, sukcesu, więc czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie pytanie powinno paść na pierwszej randce?

0: skrzypce grają, psy szczekają, a my jedziemy w ten piątek. LA Oaks i Reasons w RMF Max. Takie ważne pismo, Taste Atlas, słuchajcie, zrobiło ranking najlepszych pierogów. To są ważne rzeczy.
1: Znowu się będziemy kłócić. Oni ile razy coś wypuszczają, to Polska po prostu cała płonie.
0: Cała płonie i być może zapłonie znów, bo na pierwszym miejscu pierogi ruskie, na drugim jakieś z Pensylwanii, w ogóle amerykańskie. Co? Ale to Polacy muszą za nie odpowiadać na 100%. No i na trzecim miejscu leniwe.
1: Leniwy to jest ten ranking dla mnie. Jakby oni się nie znają na pierogach, nie chcę być wulgarna, ale oni nic nie wiedzą o pierogach po prostu, bo najlepsze pierogi to są te pierogi, które z zamrażalnika wyciągniesz pół roku po Wigilii. Jak to smakuje?
0: Ach, tak. A za chwilę świeża dostawa przecież. Mhm.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pora sprawić, żeby piątkowe popołudnie dla kogoś było jeszcze lepsze. Pora wręczyć komuś jakiś deszcz nagród urodzinowych, które czekają.
2: Cały deszcz?
1: Cały deszcz.
2: Cały deszcz wręczamy? Dobra.
1: Tak jest.
2: Jedziemy, jest piątek, jest impreza, wybieramy numer. Mam nadzieję, że ta impreza skończy się kasą na czyimś koncie. Na pewno 1000 zł za odebranie telefonu. No a czy 15 000 zł uda się dzisiaj ustrzelić? Zobaczymy.
1: Trzymam za to kciuki bardzo mocno, bo mamy już drugi sygnał. I
2: trzeci.
1: Mamy trzeci sygnał.
3: Tak, pan.
2: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Natalia. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Bardzo dobrze cię słyszeć. Mateusz, powiedz, co teraz robisz? Czy już gdzieś ruszasz na weekend? Co u ciebie?
3: Czekam na 20, jadę do koleżanki na małą imprezkę.
2: No dobrze. Zobaczymy, czy pojedziesz bogatszy. Mamy taką nadzieję. Czy na w sumie
1: na
2: to
1: pewno.
2: Już jesteś bogatszy.
1: Słuchaj, już masz pewnego tysiaka za samo odebranie telefonu, także pierwsza gratulacja leci do ciebie. I pytanie, czy z tym tysiakiem chcesz zostać, czy może chcesz zawalczyć o 15 000?
3: Powalczymy.
2: Powalczymy.
1: Waleczny Mateusz, bardzo nam się to podoba.
2: No słuchaj, jakby wiesz, na tym polega życie, na tym polega zabawa, że żeby coś zyskać, no to czasem trzeba pójść ten krok dalej i bardzo dobrze, że to robisz. No to teraz drugi wybór przed tobą, pewnie równie trudny, pomiędzy 1 a 30, gdzieś tutaj w którymś z koszy kryje się 15 000 zł. Są też inne nagrody, hulajnogi elektryczne, nutribulety, instaksy, nagrody pieniężne również. Który numer wybierasz, Mateusz?
3: Numer 2.
2: Zdecydowanie widzę numer 2.
1: Czy ta dwójka coś dla ciebie oznacza?
3: Jedno zgłoszenie, 2 losowania, więc to...
1: Okej, czyli dwójeczka jest dzisiaj twoim szczęśliwym numerkiem. Jesteś ostatecznie tutaj przekonany, że to będzie dwójka?
3: Tak, jestem przekonany.
1: No dobra, no to sprawdzamy, co się pod tą dwójeczką kryje. No słuchaj, kasa, 500 leci do ciebie.
3: O, super, dzięki bardzo.
2: Sam raz na tę imprezę, słuchaj, Mateusz, także możesz tak. Jeszcze...
1: Nie, możesz się zatowarować, żeby ta impreza była trochę bogatsza. Znaczy, ty wtedy będziesz automatycznie troszkę biedniejszy, ale kto bogatemu zabroni?
3: Jasne, jasne.
2: Bogatsze o wspomnienie, Mateusz, będziesz, to na pewno, więc życzymy ci super imprezy dzisiaj. Daj przy okazji znać wszystkim, kogo spotkasz, że warto brać udział w urodzinowym deszczu nagród, bo kasa cały czas czeka w naszych urodzinowych koszach. W przyszłym tygodniu wracamy z zabawą, a zgłaszać można się już teraz SMS-em z hasłem MAX na 7327 za 369.
1: A ja powiem, że warto się zgłaszać, bo w przyszłym tygodniu do zgarnięcia ponad 20 000 zł. Odbijamy stawkę, a co? Zaszalejemy od poniedziałku.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Taki piątek u dziewczyn z Cat's Eye w RMF Max to kawałek Animal z ich nowego albumu Wild.
1: A my za chwilę sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Słuchajcie, ma być piękny, słoneczny weekend, więc warto zostać z RMF Max. Szczegóły pogodowe za chwilę, a potem kolejne bęgery. No przecież jest piątek, więc otwieramy weekend. RMF Max.
2: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: I po reklamie.

RMF Max rzucamy okiem na najnowsze prognozy. Przed nami spokojne godziny z dużą dawką słońca w większości kraju. Jedynie w Gdańsku możliwy jest jeszcze deszcz, choć także tam pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Chmury, jeśli się pokażą, nie powinny nigdzie zostać na długo. Wiatr umiarkowany, bez większego wpływu na temperaturę odczuwalną. Ciśnienie w normie i do wieczora będzie się wahać. Termometry pokażą od 18 stopni w Trójmieście do 22 kresek w Krakowie, Katowicach i Warszawie.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Los Frequencies w RMF Max. To jeszcze pachnie wakacjami. Za 5 minut będzie godzina 17.
2: A coś mi pachnie świeżym newsikiem. Bardzo ważne informacje dla kierowców. Nowe ceny paliw.
1: A chcemy o tym gadać? Spodoba nam się ten news?
2: Szczerze? Nie.
1: No, to nie było tematu.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
17: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Słuchacie RMF Max. Wybiła godzina 17. Czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. W miejscowości Radocyna odbyły się międzynarodowe ćwiczenia SAREX 26. To symulowana akcja ratunkowa po katastrofie samolotu. W trudnym górskim terenie Beskidu Niskiego działają ratownicy z Polski i Słowacji. Służby muszą się zmierzyć z brakiem zasięgu telefonów oraz leśną polaną, do której da się dojechać tylko quadem albo pojazdem terenowym. Jako pierwsi do poszkodowanych dotarli ratownicy ze Słowacji. Zgłoszenie dostali chwilę po 9:00.
2: I znaleźli trzech ludzi, których wieziemy do szpitalu i dwoje są takie, co nie mają poszkodowane nogi, no a jeden jest taki, co się zgubił.
1: Usłyszał od uczestnika akcji Maciek Sołtys.
3: To jest RMF Max.
1: Alarmów w ciąg dalszym. Sygnały coraz bardziej dają się we znaki mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia, ale też obnażają problemy z zapewnieniem schronienia uczniom. Dyrektorzy dwóch szkół, uznając procedury za przestarzałe, skierowali młodzież do podziemnych parkingów pobliskich centrów handlowych.
4: Miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej, ewakuacyjnej, to jest nasza hala sportowa.
5: Hala sportowa, która jest konstrukcją lekką, szkieletową, mającą bardzo duże okna.
4: Mającą bardzo duże okna, co nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przez atak z powietrza.
5: Stąd ewakuacja do centrum handlowego.
4: Poszliśmy na parking podziemny w najbliższym supermarkecie.
1: Wyjaśniała Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Na drogach spotkacie w najbliższych dniach więcej funkcjonariuszy policji. Do 22 września potrwa Europejski Tydzień Mobilności, w ramach którego odbywa się akcja Road Pole Safety Days. Jedną z atrakcji nowosądeckiej odsłony wydarzenia była możliwość skorzystania z symulatora dachowania, który pozwala uczestnikom doświadczyć warunków podczas wypadku. Jakie były wrażenia uczestników akcji?
6: Taki lekki stresik. No i faktycznie jest to ciężkie faktycznie takie dachowanie. No ma to swoje takie porywy, że czasami szarpnie mocniej. No i faktycznie szkoda ludzka by była w przypadku dachowania, nie? Dobrze, że tutaj są takie zabezpieczenia.
7: Jakie wrażenia potem skorzystanie z alkogogli i przejściu tego odcinka?
8: Dziwnie jest uczucie. Ja nic nie widzę. Jakbym widział po prostu dwie rzeczy naraz, no.
9: Ciężko było w ogóle znaleźć, gdzie jest pachołek.
10: Ciężko jest, ciężko. Nie widać czy normalnie, tylko tak się rozjeżdża trochę.
1: Usłyszał nasz reporter Julian Dulemba. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Wśród nich możliwość wystawienia mandatów za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia i na przykład fotografowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem.
11: Myślę, że to jest dobry przepis, szczególnie w obecnej chwili, kiedy to zagrożenie i dywersją, i jakimś sabotażem jest możliwe na naszym terenie, o czym przekonujemy się w trakcie chociażby niedawnych zdarzeń w Mesko.
1: Mówił Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max, teraz rzucamy okiem na mapy meteo. Do końca dnia opady mogą się pojawić miejscami na

0: RMF Max.
1: Minuty po godzinie 17. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika. Co za piękny dzień, żeby zacząć weekend, prawda?
2: Naprawdę, oczywiście. Kierowniku, szczera prośba, jak najbardziej.
1: Jakby weekendzik można już? No to prosimy.
2: Już. David Guetta i Run Run River na dobry początek weekendu, a za chwilę też premiera w RMF Max, więc bądźcie z nami. Borycka i kawałek w kanale nadawczym.

0: Dawid i spółka, czyli grupa Maneskin. Przypominam, powracają oficjalnie w lutym 2027. Miejmy nadzieję, że zasypią nas nowościami.
1: Też na to liczymy oczywiście i my nowościami muzycznymi was zasypujemy cały czas. Jest piątek, jest dzień premier i tym szybkim, wzrokowego, tanecznym krokiem w kierunku reggaetonu się będziemy przesuwać, bo Maluma i Shakira właśnie wydali nowy numer, nazywa się Agua i my tak sobie tutaj go przesłuchałyśmy trochę wcześniej, bo też nie znałyśmy, jest to premiera i miałyśmy takie, co to za pościeluwa w ogóle?
0: Co to za jakieś powolne granie
1: co
0: w piątek?
1: Halo! Ale spokojnie, to się rozkręca. Tam wjeżdża Rabiosa, taka Shakira, jaką znamy i lubimy, więc dajcie głośniej i odpalcie. Maluma i Shakira to Agua w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Fastboy już bardzo w weekendowym vibe, Music Sounds w RMF Max. My też już tak w sumie bardzo piątkowo pomyślałyśmy, że fajnie byłoby się z wami coś jeszcze zabawić, zanim my z pracy wyjdziemy i być może wy wyjdziecie, albo jesteście już w trasie.
1: Albo w drodze na imprezę, bo być może i takie plany macie.
0: Dokładnie. No i tak sobie przypomniałyśmy o zabawie Przesłuchanie, która już była w kanale nadawczym. Zabawa polega na tym, że wy wysyłacie nam teraz na Messengera RMF Max dwa zdania na swój temat. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe i od razu dajecie znać, które jest które. Tylko ja mam do tego dostęp,
1: tak,
0: więc tylko ja będę
1: tutaj
0: to widzieć.
1: Z Messengera wylogowałam, nie mam dostępu do tego, co wy teraz tam będziecie wypisywać, także mnie generalnie będziecie wkręcać.
0: Tak jest. Natalia będzie miała za zadanie zgadnąć, które z tych zdań, które napiszecie, jest prawdziwe, a które jest fałszywe w zabawie Przesłuchanie. Ale to za chwilę. Teraz trzeba się zgłosić, więc piszcie na Messengerze RMF Max jedno zdanie o sobie prawdziwe i jedno fałszywe.

Wiadomo, że najlepszy dzień tygodnia to jest piątek, bo piątek to jest tygodnia początek i zaczyna się sobota. I lepszy jest piątek, bo nie trzeba, już się kończy weekend, zaczyna się weekend, kończy się praca. RMF Max.

0: Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. No i czas na zabawę przesłuchanie, w której za chwilę Natalia padnie ofiarą Kasi.
1: Ja już czuję, że jestem ofiarą. Czy ktoś może obrysować moje ciało białą kredą? To jest chyba
0: ten moment. Prosiliśmy was o to, żeby podesłać nam dwa zdania o sobie. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe na Messengera RMF Max. No i teraz Natalii zadaniem będzie zgadnąć, które zdanie z tych, które podesłała nam Kasia, jest prawdziwe, a które fałszywe. Cześć Kasiu!
2: Cześć.
0: Słyszymy się dobrze, fantastycznie. Ja tak szybciutko przypomnę, jakie były twoje zdania. Jedno zdanie, znaczy zdanie numer jeden. Siedzę właśnie w jacuzzi z drinkiem. I zdanie numer dwa. Od początku roku mam wszystkie piątki wolne w pracy. Czy to się zgadza, Kasia?
2: Zgadza się.
0: Dobrze, to są te dwa zdania.
1: Obie i teraz wizje są piękne, naprawdę.
0: Zadaniem Natalii jest zgadnąć, które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe. Masz na to, Natalia, 45 sekund.
1: Dużo
0: i cóż mogę powiedzieć? Powodzenia. Czas start.
1: Kasia, to na początek jaka temperatura wody?
2: 38 stopni.
1: A czy możesz zbliżyć głośnik telefonu do jacuzzi? Bardzo bym chciała usłyszeć, jak robi jacuzzi.
0: Piękne.
1: Okej, to powiedz mi jeszcze tak kontrolnie, co robiłaś w poprzedni piątek? Czy on też był wolny?
2: Wolny.
1: Okej, a jak to się stało, że masz wolne piątki? Opowiedz o tym.
2: Własna działalność.
1: I tak sobie to sama zorganizowałaś na własnej działalności? To tak można?
2: Tak.
1: To jest legalne?
2: Legalne.
1: Oj, coś mi się wydaje, że to jest ściema. Nie znam żadnej osoby, która na własnej działalności wolne piątki by sobie
0: robiła. Raczej się więcej pracuje niż mniej,
1: chyba,
0: nie?
1: Tak. Mhm.
0: Dobra, czas minął, czas na decyzję.
1: No ja uważam, że to jacuzzi jest fejkowe jednak.
0: Czyli, że wolne piątki są prawdziwe?
1: Tak, że Kasia jest tutaj totalnie szalona i wolne piątki sobie zorganizowała. Może masz tak, Kasia, dużo pracy na przykład, że masz te wolne piątki?
0: Kasia, jak jest?
2: Wolne piątki, zgadza się.
0: Pięknie!
1: Czyli mam rację,
0: yeah! Tak jest!
1: No nie powiem, ten dźwięk jacuzzi mnie
0: troszeczkę naprowadził,
1: bardzo,
0: tak?
1: Bardzo piękne to było, Kasia, naprawdę.
0: Bardzo piękne. Dzięki, Kasia.
2: Dziękuję ślicznie. Kanał nadawczy w RMF Max.
0: Borycka i Kawałek. Do zabawy przesłuchania na pewno jeszcze będziemy wracać, więc bądźcie blisko RMF Max. Tymczasem Elton John i Dua Lipa. Brawo, Natalia, jeszcze raz.

0: Ja się tutaj cały czas upajam moim zwycięstwem. Bardzo się cieszę. Nic lepszego w ten piątek już mnie nie spotka. Wygrałam. Wygrałam jakąś zabawę w RMF Max.
1: Wybrałeś przesłuchanie. My wygrywamy weekend za to, kochanie. I wygrywamy go też pogodowo, bo naprawdę ma być ładnie. Prawie 25 stopni w całym kraju, ale tak w szczegółach, co tam w waszej okolicy, to za chwilę sprawdzimy, co się będzie działo. Najświeższa prognoza przed nami w RMF Max.
0: A zaraz po niej, no hity na Maxa wlecą. Piękne.
1: Max. Lady Gaga między innymi.
2: Reklama.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

RMF Max, teraz rzucamy okiem na mapę meteo. Do końca dnia opady mogą się pojawić miejscami na północy kraju. Poza tymi regionami raczej bez opadów i z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Prognozy na sobotę optymistyczne. W całym kraju nie zabraknie słońca, opady nigdzie nie powinny się pojawiać, a na skali odnotujemy maksymalnie 23 stopnie. To w Rzeszowie i Krakowie. Nieco wyżej w Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy 21 i najniżej w Szczecinie, tu słupki rtęci nieśmiało dotknął 20.

0: Ja nie wiem, jak to działa, ale ten numer ma moc przypominania mi o tym, że kiedyś miałam buty na koturnie z czerwoną podeszwą do tego. Tak było. Tak było. Nie zmyślam. Edward Maja i Stray Love za nami w RMF Max.
1: A stylizacja mi się zaczęło przypominać. Widzę, słuchaj, właśnie. Takie kopytka. O, straszne to było.
0: Ty masz teraz Wietnam w oczach.
1: Mam. To PTSD prawda. PTSD totalna. Mhm. Modowe, żeby nie było.
0: Nie tylko do wspominek, ale też do dobrej zabawy przede wszystkim. Graba za chwilę będzie grał w RMF Max, a my się już dzisiaj żegnamy. Justyna Borycka.
1: Natalia Kawałek, to był kanał nadawczy. Pięknie dziękujemy za ten tydzień i kanał nadawczy jeszcze powróci.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10/10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max. Mamy dla was najnowsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień. Ruszamy. We Flashu jesteśmy z wami na drogach. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days, a to oznacza, że w wielu miejscach spotkacie policjantów. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie kierowców, pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogami. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo jak pokazują statystyki, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy tych wypadków drogowych nie brakowało.
3: Na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1,5 tysiąca wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach.
2: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z wielkopolskiej policji.
1: To jest RMF Max.
2: Jak radzić sobie z emocjami, presją i przemocą? W Poznaniu ruszają warsztaty dla nastolatków. Na czym mają polegać? O tym nasza reporterka.
4: To program antyprzemocowy Sztama dla chłopców i młodych mężczyzn w wieku od 13 do 18 lat. Zajęcia oparte na rozmowach, ćwiczeniach i symulacjach sytuacji z codziennego życia. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać emocje, radzić sobie z presją otoczenia, budować pewność siebie i rozwiązywać konflikty bez agresji.
2: Tyle Renata Pasiut. Jesień z każdym dniem mocniej daje o sobie znać. Coraz częściej pojawiają się mgły, które w najbliższym czasie będą nam towarzyszyły bardzo często. Czy to już w takim razie ten moment, gdy powinniśmy przygotować nasze auto na kapryśną aurę, czy jeszcze można beztrosko nacieszyć się kalendarzowym latem?
5: Generalnie powinniśmy obserwować te zmiany temperatur i właśnie pogody, jeżeli chodzi o słońce. Wyjeżdżamy rano, już jest chłodniej. Te różnice temperatur mogą już nam pokazać w komputerze pokładowym w samochodzie różnice ciśnień, bo te powietrze będzie całkowicie inaczej się zachowywało przy wyższych i niższych temperaturach.
2: A czy myśleć już powoli o wymianie opon na zimowe?
5: Jeszcze bym był ostrożny, jeżeli chodzi o wymianę opon na opony zimowe, ale na pewno też należy się zabezpieczyć nadal w okulary, płyn do spryskiwaczy szyb i obserwować tą drogę, bo już będziemy mieli poranki takie chłodniejsze i już bez słońca na takiej zasadzie, czyli nie będziemy mogli do końca spostrzec innych uczestników ruchu, mówimy tutaj o pieszych.
2: Mówił Ireneusz Michaniak z Pilskiego Wordu. Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych czy kary za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Co jeszcze?
6: Możemy kontrolować sklepy, restauracje, możemy sprawdzać szafy, w których energetyki do tej pory były przechowywane, a znajdowały się na przykład na terenie szkół. Za niedostosowanie się do wymogów tej ustawy również będzie można nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 2000 zł.
2: Mówił Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: RMF Max, teraz rzucamy okiem na mapy meteo. Do końca dnia miejscami na północy kraju może jeszcze pojawić się deszcz. Poza tymi regionami bez większych opadów, za to z przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

0: Maxa.
1: Zaczyna się najlepszy czas tygodnia, czyli piątkowy wieczór. No w końcu doczekaliśmy się. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jak piątek, to wiadomo, dużo nowej muzyki. Jasne, piąteczek nowej muzyki w RMF Max. Kolejne premiery dosłownie za kilka chwil. Na nasze już weekendowe spotkanie otwiera dzisiaj Zalia.

0: nowości, jak zawsze na start weekendu w RMF Max. Teraz kolejna klubowa, Zerb z Brazylii, odświeża klasyk Matame. Słuchać tutaj także głos Bona. Polecam wam follow. Zerb przyzwyczaił nas do bitów takich bardziej afro-house'owych i house'owych. Czy tak jest również w tym przypadku? Posłuchajmy. And now,
1: ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
0: Jest dobry groove, soczysty beat, Matame, Zerb i Bon w numerze Follow Me po raz pierwszy w RMF Max.

On Tonight rozkręca nam piąteczek Silva Bumpa w RMF Max, a za chwilę Ed Sheeran, u którego zaczyna się robić taki, słuchajcie, bigos, jeśli chodzi o gwiazdy gościnnie na koncertach. No bo jest afera, że Ed Sheeran zaprasza gwiazdy, które wspierają jedną opcję polityczną albo drugą opcję polityczną. Ja nie wiem, czy on się w ogóle nad tym zastanawia. Chodzi przede wszystkim o muzykę. Ed Sheeran bez polityki za chwilę. Jego Shape of You.

0: Tu Rick by Bell, wersja, którą zrobił Aicz.
1: Jest także remix na liście Chopence, gdzie słychać Matę. I teraz posłuchamy Maty, ale nie w Ring My Bell, bo Mata ma także weekendowo dla nas numer z White'em. Jedna na milion. Czy jest szansa jedna na milion, że wejdą nam wysoko do zestawienia listy Chopence? Jest nawet o wiele większa szansa niż jedna na milion. Głosujecie na rmfmax.pl. Nowe notowanie już od 20.00.

0: Grilla, New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Czy graba zwariował? Nie, nie. No, no, polecam, bo to może być, wiecie, ostatni taki jeszcze nie jesienny weekend, żeby sobie zorganizować grilla, bo jesień zacznie się już za kilka dni, a to przecież ostatni weekend kalendarzowego lata. Jaka czeka na nas pogoda? Sprawdzimy to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

RMF Max, teraz rzucamy okiem na mapę meteo. Do końca dnia miejscami na północy kraju może jeszcze pojawić się deszcz. Poza tymi regionami bez większych opadów, za to z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. A prognozy na sobotę są optymistyczne. W całym kraju nie zabraknie słońca, a deszczu nigdzie nie powinniśmy się spodziewać. Na skali maksymalnie 23 stopnie w Rzeszowie i Krakowie. W Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy 21 kresek. Najchłodniej w Szczecinie, tutaj słupki rtęci dotknął tylko 20 kresek.

0: Fly High, nasza taneczna nowość na weekend w RMF Max. Tobie Romeo przy piątku. Dzisiaj także prezentujemy wam muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto i kolejna premiera z gierki dosłownie za kilka minut. Tym razem to będzie nowość od Travisa Scotta. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. No i dojechaliśmy bezpiecznie do piątku, to teraz już bez żadnych stresów możecie myśleć, co robić w weekend, a my postaramy się wam w tym pomóc. Tutaj RMF Max, Piotrek Świderski, zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń. Zaczynamy od Warszawy i klubu Explosion, gdzie dzisiaj czekać na was będzie cykl Warsaw Never Sleeps. Gościem specjalnym tego wydarzenia na sali dance będzie zespół Ecstasy. Support zapewni Yoshi, a na klubowej za dobrą selekcję odpowiadać będzie Insane. Start 21. Zmieniamy miejscówkę i ze stolicy zaglądamy teraz do stolicy Wielkopolski, do Poznania, do poznańskiej Paczy. Tu z kolei dzisiaj możecie liczyć na house'owe granie na najwyższym poziomie. Za dekami rezydenci klubu Daso w Main Roomie, a w Global Roomie Andy Mile. Lokal przy Paderewskiego 10 w Poznaniu otworzy swoje drzwi o 22. No i jeszcze jedna propozycja dla tych, co weekend spędzają w Krakowie. Klub Prozac 2.0 poleca się na piątkowy balet z ekipą w składzie Bubblegum, Beat i Ramsey. To oni właśnie będą tworzyć klimat tej nocy przy Placu Dominikańskim 6. Początek 22.30.
1: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Słuchacie RMF Max. Czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Alerty RCB ostrzegające przed atakiem z powietrza to już codzienność dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Niemal codziennie ich telefony brzęczą od powiadomień w związku z atakami Rosji w Ukrainie. Jak na te ostrzeżenia RCB reagują?
22: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
23: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
24: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
25: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
21: Te głosy na ulicach Lublina zebrał Dominik Smaga.
15: To jest RMF Max.
21: Dzieciaki i młodzież poniżej 13 roku życia nie będą korzystać z mediów społecznościowych. To nie jest takie niemożliwe. Takie plany rozważa Komisja Europejska. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców.
26: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
21: O szczegółach mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. Lasy pod szczególnym nadzorem Straży Leśnej. Do 18 października potrwa ogólnopolska akcja Jesień 26. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ochronę przyrody i leśnej infrastruktury.
27: Poprzednie lata pokazały nam, że właśnie ten okres wczesnojesienny, jesienny, kiedy najczęściej wybieramy się do tego lasu na grzybobranie, tych osób w lesie jest bardzo dużo. Często dochodzi właśnie do sytuacji niebezpiecznych. W tym lesie przebywają osoby, które poruszają się tam pojazdami zmotoryzowanymi, co jest niedozwolone. Stanowią w tym czasie niebezpieczeństwo dla właśnie innych korzystających z tego lasu, więc w tym roku największy nacisk właśnie kładziemy na to bezpieczeństwo.
21: Mówiła Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Ceny na sklepowych półkach oraz artykułów ropopochodnych mogą poszybować w górę, ostrzegał prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Jak tłumaczył, mogłyby do tego przyczynić się wysokie ceny paliw.
28: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, które potem są używane do opakowań, ale na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
21: Stwierdził Marek Tatała i dodał, że z pewnością nie należy się spodziewać w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych.
15: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
21: Najbliższe godziny mogą przynieść jeszcze miejscowe opady na północy Polski, ale w pozostałych regionach parasole raczej się nie przydadzą. Będą za to przejaśnienia i rozpogodzenia. Sobota zapowiada się naprawdę słonecznie. W całym kraju sporo pogodnego nieba i bez opadów. Termometry pokażą od 20 stopni w Szczecinie, przez 21 w Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy, aż po 23 kreski w Rzeszowie i Krakowie. Cieszcie się piękną aurą. W niedzielę załamanie pogody czeka nas na północy, zachodzie i w centrum.
0: Hej, cześć, witajcie po 19:00. Przemek Grabowski z wami piątkowo, weekendowo. Kto lubi grać w grę, a kto będzie grał w Grand Theft Auto 6? Ta gra to także muzyka, no i dzisiaj muzyczne premiery z Grand Theft Auto. Kolejna od Travisa Scotta dosłownie za kilka minut. Teraz Jason Derulo i przyjaciele.

0: leciał nam tutaj piątkowo, już powoli wieczorowo, Duke DeMau i jego Ocean Drive. Teraz kolejna muzyczna premiera. Dzisiaj prezentujemy wam muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto, czyli z części szóstej. Kto będzie grał? Wiadomo, jak dobra gra, to także dobra muzyka. No i słychać tam także tego gościa. Travis Scott ponownie udowodnił, dlaczego jest jednym z najważniejszych wizjonerów współczesnego hip-hopu i to jest numer, który stworzył specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej do Grand Theft Auto 6. Travis Scott po raz pierwszy w numerze Rhino. And now,
1: ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
0: Zaczyna się soczyście, no to wsiadamy, jedziemy, gramy i słuchamy. Travis Scott po raz pierwszy w RMF Max, piątkowo Rhino.

Sezon Dawid Podsiadło piątkowo w RMF Max. No, zaczyna się sezon na bluzy, bo wieczory są coraz dłuższe, zaczynają się coraz szybciej. No i teraz naprawdę czuć różnicę, jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia i rano, i wieczorowo. A jak wieczór, to najlepsze bity w RMF Max. Za chwilę na weekend Lykeli, I Follow Rivers, wróci również Kygo.

0: is dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

co noc Oscar Sims. Ciekawe, czy śledził wydarzenia na mundialu i czy jak był mniejszy, to był fanem Ronaldo. Podejrzewam, że tak. Dzisiaj Brazylijczyk Ronaldo obchodzi swoje urodziny. Ten Ronaldo sprzed czasów Cristiano, czyli Ronaldo, jeden z najbardziej znanych piłkarzy świata, kończy dzisiaj 50 lat. Ciekawe, czy Post Malone i Sway Lee wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej, bo są z Ameryki. Jeśli chodzi o futbol, to na pewno znają zasady, a czy wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej? No nie wiem, posłuchamy ich teraz. Robią klimat piątkowo w numerze Sunflower.

0: Fate, Alan Walker i Ava Max głośno na starcie weekendu. No i jak wrześniowo o tej porze, czas na wiadomości grzybowe. Sezon na grzyby trwa. Po ciepłych, wilgotnych dniach w lasach może pojawić się tych grzybów, w szczególności w ten weekend, naprawdę sporo. Do tego, jeżeli będziecie mieli większy koszyczek, proszę robić zdjęcia i wysyłać do graby. Jaka pogoda szykuje się na weekend? Czy będzie też grzybowa? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Shakira.
1: Hey, it's Somber.
0: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Najbliższe godziny mogą przynieść jeszcze miejscowe opady na północy Polski, ale w pozostałych regionach parasole raczej się nie przydadzą. Będą za to przejaśnienia i rozpogodzenia. Sobota zapowiada się naprawdę słonecznie. W całym kraju sporo pogodnego nieba i bez opadów. Termometry pokażą od 20 stopni w Szczecinie, przez 21 w Łodzi, Poznaniu i Bydgoszczy, aż po 23 kreski w Rzeszowie i Krakowie. Cieszcie się piękną aurą. W niedzielę załamanie pogody czeka nas na północy, zachodzie i w centrum.

0: połowa Polski, no przynajmniej połowa dziewczyn, kiedyś śledziła tego gościa i wzdychała do tego blondaska ze Szwecji. Derry, mega klasyk z listy Hobbens. A co się dzieje piątkowo-weekendowo? No za kilka chwil zaczynamy nowe notowanie. Pierwsza dziesiątka hiciorów. Nowości, piątkowe premiery. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Tu niezmiennie RMF Max, tu Piotrek Świderski. Wracam do was z kolejną porcją weekendowych polecajek. Jak nie macie jeszcze planów, to dajcie teraz trochę głośniej. Zapraszam. Nasz przegląd klubowej mapy Polski zaczynamy od wizyty na Dolnym Śląsku. Już jutro w Seven Heaven Legnica wraca kultowe Retropolis, czyli propozycja dla tych, którzy chcą cofnąć się do czasów nieśmiertelnych klubowych brzmień. No i jak zwykle za konsolą mocarna ekipa, między innymi DJ Jekan, Milo czy DJ Noizer. Start 21:30. Kolejne solidne retro klubowe granie szykuje się również w Bydgoszczy w klubie Awa 3.0. Tutaj w sobotni wieczór drugą edycję wydarzenia pod szyldem Retro City napędzać będzie DJ Diablo. Nie zabraknie też rezydenta, DJ-a Christo, który na drugim parkiecie serwować będzie najlepsze hity lat 90. Początek 22. A jeśli jesteście fanami muzyki trance, to kierunek jest tylko jeden. Katowice, klub Energy 2000. Podczas jutrzejszej imprezy na sali głównej pojawi się jedna z dużych postaci światowego trance'u, Giuseppe Ottaviani.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: I po reklamie.

0: Hej, cześć, witajcie wieczorowo po 20. No niedawno o tej porze było jeszcze jasno, ale wiecie, no to już 18 września. Przemek Grabowski z wami piątkowo. Nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i nowości, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Alex Warren, jego Passenger.
1: Max 10, numer 10.

0: plażowo i weekendowo. Nowość od projektu Jubel, Ocean House. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Najlepsi z najlepszych na starcie weekendu. Teraz dobre, taneczne bity ze Stanów Zjednoczonych. Moonlight to taki wykonawca, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy, bo jak wielu w branży zaczynał, no wiadomo gdzie. No teraz to się zaczyna często po prostu w swojej sypialni. Z sypialni do listy Hot Bands, Moonlight i Fordo na 9. Alabama Ten.
1: Numer 9.

Prawie 200 tysięcy dziewczyn starało się dostać do tego zespołu, ale są najlepsze z najlepszych. No i mamy dziewczyny z Kecaj już w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8. Animal. Myślę, że te wszystkie dziewczyny, które się nie dostały, może trochę zazdroszczą, ale mogą głosować na kecaj.rmfmax.pl. W poczekalni jest także nasza kolejna taneczna nowość. Bardzo pozytywny, taki słoneczny klimat robi Topic z Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

0: pierwszego bitu Eli Oaks i Lavinia, piątkowo siódemka na liście Hot Bands Reasons. Eli Oaks to jest naprawdę spoko DJ. W trakcie jego występów często rozmawia z fanami, można podejść, przebić piątkę, a nawet zamówić kawałek. On potrafi miksować różne klimaty. Może spróbujemy następnym razem, jak będzie gdzieś blisko. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wróci Szymza i Jarko. Będzie też nowość od Lost Frequencies.
1: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
3: Co? No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.

dla przyjaciół Felix. Dla nas wszystkich Lost Frequencies, nasza kolejna nowość piątkowo w RMF Max. Paraizio na razie w poczekalni. Jego największy hicior to oczywiście Are You With Me. Co ciekawe, oryginał był piosenką country i Stona Corbina. Lost Frequencies przerobił po prostu ten numer na taneczny hit. No i pewnie po weekendzie też będzie świętować się sukces i być może debiut już w zestawieniu na liście Hobbensa. Pierwszą piątkę piątkowo otwiera nam Margaret, jej Prima Ballerina.

Pele odhaczył kolejny nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Halo. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl. Można powiedzieć, że Marshmallow to taki przyjaciel gwiazd. Może wkrótce Marshmallow i Tame Impala, może kiedyś dojdzie do takiej współpracy. Tame Impala otwiera nam dzisiaj piątkowo pierwszą trójkę zestawienia Loser.

soczyście, deepowo, house'owo, imprezowo. Nasza klubowa nowość, którą polecam na piąteczek w RMF Max. Gnarly, Major League to nowi wykonawcy. Wasted to tytuł, który czeka na wasze głosy. Także weekendowo na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Tame Impala w numerze Luzę. Dwójka już dla Robina Schulza, który odświeża po latach klubowy klasyk Watermat Take It Slow. No i nowa jedynka. Taka nowa, stara jedynka, bo wraca tam, gdzie już była. Zalia, powrót na jedynkę listy Hot Bands. Tak zaczyna się weekend, tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: przesłodko, przecudownie. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: No to co, wszyscy gotowi na weekend pełen wrażeń? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, RMF Max, Piotrek Świderski. Mam dla was jeszcze kilka ciekawych propozycji na wyrwanie się z chaty. Zapraszam. Tym razem na początek Poznanie, miasto doznań i klub Pacza. Jutro u nich gościem wieczorem podczas imprezy Back to the Future będzie DJ MD. Polski producent, który obstawia największe festiwale w kraju i regularnie wydaje swoje numery w topowych wytwórniach świata. Oprócz niego za selekcję odpowiadać będą rezydenci Paczy Andy Mile oraz Mike L. Start 22. Z Wielkopolski przenosimy się teraz do Małopolski, Przytkowice, klub Energy 2000. Dzisiaj zapraszam na koncert Wadstoi, a jutro na Góralską Noc z zespołem Baciary. Oba wydarzenia wystartują o 21. No i jeszcze Warszawa, klub Explosion. Tutaj jutro na scenie sali Dance wystąpi polski król Latino, czyli oczywiście Skolim. Na sali klubowej gościem specjalnym z kolei będzie DJ Lomax. Początek jutrzejszych baletów Explo o 21.
2: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

Zobaczcie, że mamy piąteczek, prawda? Przemek Grybowski, witajcie po 21. Najpiękniejszy czas tygodnia, a jak piątkowy wieczór, to także klubowe nowości w RMF Max. No i teraz wyjątkowa perła, mega korcur, w szczególności dla fanów Progressive House, Melodic Techno. Na pewno słyszeliście i znacie projekt Adriatic. Gram po raz pierwszy, robię głośno, najgłośniej. Adriatic w numerze Palm of Your Hands. And now, ladies and gentlemen...

Złoto i to dosłownie nasze muzyczne złoto, co się z archiwum listy Hot Bands. Kojarzycie takiego gościa jak Antoine Clamaran? No, mistrz house'ów z Francji. Gold to kawałek, który wracał często na sam szczyt zestawienia. Teraz mój nowy kandydat na przyszłą jedynkę listy Hot Bands. Kolejna taneczna nowość przy piątku w RMF Max. Ten wykonawca to Warriner, śpiewa Lorin w numerze Let Me Forget.

0: Magic Symphony, magicznie od Cibula, piątkowo w RMF Max. Już niedługo będzie magicznie w parkach, w lasach i w ogóle wszędzie, bo już powoli czas na pierwsze kasztany. Już niedługo parapety znowu będą pełne kasztanowych ludzików. Byłem dzisiaj w parku, te kasztany coraz większe, niedługo wszystkie spadną. Oczywiście zrobimy sobie tutaj konkurs na piękne ludziki. No, oczywiście, że tak. A za chwilę piątkowe bity. Marlon Hofstadt nie robi ludzików z kasztanów, ale ludziki tańczą do jego muzyki. Czeka I Like.
1: Max. Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Ach,
5: niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia,
16: tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

12 to 12, Somber robi nam piątkowy wieczór. Słuchajcie, no to jest ostatni weekend oficjalnie jeszcze nie jesienny. Za tydzień to już będziemy w głębokiej, no może nie głębokiej, już oficjalnie w jesieni. Tymczasem jest jesienna wiadomość z kuchni. Okazuje się tak statystycznie, że jesienią coraz częściej wracamy do zup. Rosół, pomidorowa, ogórkowa znowu zaczynają smakować trochę lepiej niż podczas 30-stopniowego upału. No wiadomo, jakoś sobie nie wyobrażam pomidorowej, jak jest plus 30. Ale w październiku, w listopadzie to jak najbardziej. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni o tej porze z RMF Max. Dla was do kanapek, do kolacji i Malbec i jego wersja Belly Dance'a.

Chico, Chico, Jason Derulo i przyjaciele. Piątkowo weekendowo w RMF Max, także dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. No i kierowcy, pamiętajcie, że samochód już rano może być lekko zaporowany w środku. To się zdarza coraz częściej. Wiadomo, że wrzesień to moment, kiedy kilka dodatkowych chwil przed wyjazdem do pracy zaczyna się naprawdę przydawać. Warto o tym pamiętać dla tych, którzy na trasie. Piątkowo z RMF Max, taki numer, jak się przy tym leci, tylko nie za szybko, tylko przepisowo, proszę. Swedish House Mafia i Lykeli, ich happiness is so.

0: do tego tańczymy tutaj w RMF Max. Ajcz i jego remix disco przeboju Ring My Bell. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22, a ja wracam do was jutro. Jesteście wszyscy zaproszeni na sobotnią imprezę. Sobota, godzina 20. Max Party. Dużo tanecznych hiciorów, tak więc zaproście przyjaciół. Graba będzie na miejscu. Cześć!
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.